Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

dalej Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka czuła.

0: Meloradia Mrągowo.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
4: W sali Orbita Mrągowskiego Centrum Kultury odbył się powiatowy konkurs pięknego czytania dla seniorów. Do udziału w konkursie zgłosiło się 7 śmiałków. Wyniki przedstawi Agnieszka Piątkowska z Biblioteki Miejskiej w Mrągowie. Jest Tena Malinowska, zapraszam.
5: Zawsze jesteśmy pod ogromnym wrażeniem wystąpień, prezentacji uczestników. Do konkursu zgłosiło się w tym roku 7 uczestników. Jury w składzie Alicja Naworska-Kotelon, Hanna Szymborska i pani Urszula Kuchcińska wyłoniło zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła pani Barbara Zapert, która przeczytała fragment powieści Katarzyny Enerlich Kiedyś przy błękitnym księżycu. Drugie miejsce zajęła pani Elżbieta Giers, która przeczytała wiersz Moja mała ojczyzna Zofii Chrostek. A trzecie miejsce zdobył pan Grzegorz Jarmużewski, który przeczytał fragment powieści Kto dał mi skrzydła Janiny Porazińskiej.
6: Moje nazwisko Barbara Zapert.
4: Pani Barbaro, drugi raz pani bierze udział w takim konkursie, w konkursie pięknego czytania dla seniorów. Dlaczego zdecydowała się pani wziąć udział w tym konkursie?
6: Raz, że jestem na emeryturze i mam bardzo dużo czasu, więc mogę poświęcić go temu, co kocham najbardziej. Kocham poezję, kocham prozę, kocham śpiew, muzykę. No i tak odnajduję się właśnie w tego typu właśnie imprezach.
4: Jaki fragment pani przygotowała?
6: Ja dzisiaj przygotowałam fragment książki pani Katarzyny Enerlich Kiedyś pod błękitnym księżycem. To jest książka, która traktuje o trudnej przeszłości, o szukaniu samego siebie, o alkoholizmie w rodzinie. Główna bohaterka Basia jest DDA, czyli dorosłym dzieckiem alkoholika. A mi tak kiedyś przyszło do głowy, że jeszcze powinno być takie określenie DRA, dorosłe rodzeństwo alkoholika, bo ona też potrafi zniszczyć życie. Ale jest w tej książce również dużo optymizmu, bo ona to jest opowieść o tym, że nigdy nie jest za późno, żeby poprawić swoje życie, żeby odnaleźć się na nowo i żeby odnaleźć szczęście w tym życiu. Zawsze jest na to czas. A pani autorka, pani Katarzyna, pięknie rozpoczęła książkę takimi słowami, że trudne dzieciństwo nie usprawiedliwia. Ono zobowiązuje, bo tak łatwo się wszystko tłumaczy teraz trudnym dzieciństwem, tak? Wszystkie złe rzeczy, które się w naszym życiu dzieją, bo miałam czy miałem trudne dzieciństwo. Nie musi to być wyrocznią na dorosłe życie.
4: Czy książki pani Katarzyny Enerlich, naszej mrągowskiej autorki, są pani bliskie?
6: Wszystkie mam we własnym zbiorze. Wszystkie. Czekam teraz na następną, która będzie kontynuacją Akuszerki z Innsbrucka, na 5. część. Ma być wydana w czerwcu, więc liczę na to, że nawet załapię się może o autograf. Tak, mam całe wszystkie.
4: Tematy, które są poruszane, wątki, które są poruszane w książkach pani Katarzyny Enerlich, są pani bliskie? Utożsamia się pani z niektórymi?
6: W niektórych książkach tak, są mi bardzo bliskie. Nawet w tej ostatniej książce, której fragment dzisiaj odczytałam.
4: Czym kierowała się pani, wybierając właśnie ten fragment?
6: No właśnie tak, przeglądałam swój księgozbiór od kilku dni i głównie czyta się na takich konkursach książki takich pisarzy, autorów znanych gdzieś tam, tak? A ja tak postawiłam właśnie na nasze podwórko tutaj, na naszą autorkę. Trafia w moje serce, o tak. Swoim piórem trafia w moje serce, tak powiem.
4: W tym roku po raz pierwszy w Mrągowie miał miejsce konkurs recytatorski dla seniorów. Czy brała pani w nim udział?
6: Właśnie niestety to był w ten dzień, kiedy nie mogłam uczestniczyć. Z wielkim żalem, ale być może w przyszłym roku.
4: Woli pani jednak czytać czy recytować?
6: Też. Przypominając sobie lata młodzieńcze, to, no to brałam bardzo dużo razy udział w takich konkursach, ale chyba na obecną chwilę wolę jednak czytać. Może pamięć zawodna już by była, może jakiegoś długiego tekstu nie dałabym rady się nauczyć, nie wiem.
4: Mamy tydzień bibliotek. Biblioteka Miejska w Mrągowie włącza się również w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Czy książka jest pani bliska? Czy chętnie spędza pani czas z książką?
6: Głównie spędzam czas z książką, z uwagi na to, że ja nie oglądam w ogóle telewizji, nie włączam telewizora, więc zostaje mi książka. Na zabicie czasu, na może nawet nie na zabicie, na uprzyjemnienie sobie czasu, tak? Ponadto śpiewam w chórach, więc jeszcze też tak sobie tutaj uprzyjemniam czas, ale książka jest przede wszystkim, tak, to jest najpiękniejsze, co może dać takie wyciszenie umysłowi i taką radość.
4: W tym świecie, który goni za technologią, za nowymi technologiami, kiedy jest taki duży dostęp do internetu, to jednak nie internet, a bardziej ta książka.
6: Tak, zdecydowanie bardziej książka.
4: Po jakie tytuły pani najchętniej sięga?
6: To znaczy bardzo różne w zasadzie. Bardzo lubię sagi, bardzo lubię obyczajowe. Nie pogardzę też jakimś dobrym kryminałem, także ta tematyka jest dosyć szeroka.
4: Książka, którą ostatnio miała pani w rękach, którą ostatnio pani czytała?
6: Czytam Położne. To jest tak jakby kontynuacja akuszerek, które już przeczytałam i teraz czytam Położne.
4: Powiatowy konkurs pięknego czytania dla seniorów. Taka nowa inicjatywa tak naprawdę. W ubiegłym roku miał miejsce pierwszy konkurs, w tym roku już powiatowy. Czy warto takie konkursy organizować? Czy jest potrzeba, żeby takie konkursy organizować, żeby uaktywniać seniorów?
6: Myślę, że jak najbardziej warto, tylko może przekaz jest taki za... Chociaż nie, no plakaty są porozwieszane, seniorzy nie wszyscy śledzą internetowe strony, nie wszyscy może czytają plakaty, ale tak, warto bardzo, bardzo. Tak jak mówiłam, dla poprawy swojej codzienności takiej, tak, dla uprzyjemnienia swojej codzienności, żeby tak nie zamykać się tylko w tych swoich czterech ścianach, ale wyjść do ludzi i tak pokazać ludziom, dać siebie troszeczkę, że ja też potrafię, nie muszę być jakimś artystą czy kimś znanym, że mogę wyjść, pokonać swój taki wstyd, może lęk troszeczkę przed wystąpieniem i pokazać, co potrafię.
7: W lecie miasto festiwalowe ma artystyczną wymowę, zaś zima niebywała do reszty nas pokiełznała. Bez zbędnej przesady można mnożyć tu przykłady. Jednak ta aura wyjątkowa zwabia do naszego Mrągowa. O Mrągowie piszę bardzo dużo. Jest to jeden z przykładów naszego Mrągowa, także chwilę wykorzystałem, panie Urszulo. Co prawda poza konkursem wystąpiłem, ale...
8: Jest to pierwszy powiatowy konkurs pięknego czytania, ale drugi, ponieważ w ubiegłym roku był mrągowski konkurs. Przepiękni państwo czytali, wzruszaliśmy się, ale wiadomo, miejsc jest i musieliśmy troszkę główkować. W imieniu biblioteki serdecznie dziękujemy państwu za udział, ale chciałabym podziękować właśnie Bibliotece Mrągowskiej za to, że ten pomysł, który był w moim sercu, został naprawdę zrealizowany przez was, panie, i mam nadzieję, że będzie w dalszym ciągu realizowane. Zapraszam również do następnych konkursów, które będą w następnym roku, a więc recytatorski i konkurs pięknego czytania. W zanadrzu jeszcze mam inne takie konkursy, pomysły na konkursy, ale zobaczymy, czy będą zrealizowane. Dziękuję.
9: Ja też chciałam bardzo podziękować za zaproszenie do jury. Dziękuję wam, dziewczyny, bo to naprawdę zawsze są mile spędzone chwile. Jak usłyszałam, że jest 7 osób, pomyślałam, kurczę, tak mało, ale wiecie co, to naprawdę tak się miło słuchało, to nie trzeba było więcej. Ta siódemka była naprawdę wspaniała, perfekcyjna. Dalej bierzcie udział w konkursach, nie teraz, to za rok. Mam nadzieję, że to będzie kontynuowane i jeżeli się jeszcze tutaj spotkamy, to będę mogła Was ponownie wysłuchać. Jeszcze raz dziękuję i gratuluję.
10: Zaczynamy od trzeciego miejsca i zapraszam Pana Grzegorza Jędrzewskiego. Wszystko się teraz rozstrzygnie. Dyplom za zajęcie drugiego miejsca w powiatowym konkursie pięknego czytania dla seniorów mam zaszczyt wręczyć Pani Elżbiecie Gierek. Zapraszam. No i pierwsze miejsce. Zapraszam Panią Barbarę Zachert. I serdecznie gratuluję.
11: Jak się Państwo czujecie z takim wyróżnieniem? Podium jest.
12: Czuję się ogromnie wzruszony, ponieważ brałem udział w zeszłym roku i otrzymałem wyróżnienie, a w tej chwili tak się zastanawiam, może będzie szansa chociaż na podium. Także jestem wdzięczny za te pierwsze miejsce. Gratuluję drugiemu i pierwszemu, ponieważ mam świadomość, że po prostu, że te czytania były po prostu lepsze, bogatsze. Także nie mam żalu do komisji, a bardzo się cieszę, że znalazłem się na podium.
11: Ale w ubiegłym roku było wyróżnienie, więc w tym roku jest lepiej. Progres, można powiedzieć.
12: Krok dalej, także trzeba pracować, widocznie wyciągać wnioski. No w ogóle bardzo się cieszę, że mogłem akurat ten fragment przeczytać książki. Czytałem ją sobie po złamaniu kostki bocznej, przebywałem w domu unieruchomiony, dużo było czytania, dużo książek, ale ta akurat tak mnie szczególnie urzekła, Janiny Porazińskiej, Kto mi dał skrzydła, powieść o Janie Kochanowskim.
11: To oznacza, że cały czas warto próbować i warto się rozwijać.
12: Tak, jak najbardziej nie rezygnować, bo samo uczestnictwo już jest jakimś bogactwem, ubogaceniem, tak jak w zeszłym roku, wysłucha się innych, a przy okazji można też swój warsztat czytania, że tak powiem, nie tylko pielęgnować, ale i jakoś tak rozwijać.
11: A po jakie lektury, po jakie książki najchętniej Pan sięga?
12: Właściwie myślę, że jest to, że jest to poezja, ale nie stronię też od prozy. Szukam książek wartościowych, takich, które pomagają mi lepiej spojrzeć na życie, lepiej je przeżywać. No, w wieku prawie 65 lat to człowiek już tak patrzy z perspektywy i stara się każdy dzień jak najlepiej wykorzystać.
11: Jak się Pani czuje, drugie miejsce, no to duże osiągnięcie.
13: To znaczy, ja jestem pierwszy raz w ogóle na takim konkursie. Czytania nigdy nie brałam udziału w żadnym takim przedsięwzięciu. No, jestem zaskoczona, bo oczywiście starałam się jak najbardziej wszystko przekazać, to co autorka w tym swoim wierszu zawarła. No i się cieszę bardzo, że jednak ta moja praca, którą włożyłam w to, no jakiś efekt przyniosła. Jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa, że akurat drugie miejsce mogłam zdobyć, że komisja to doceniła i publiczność również. Także mam nadzieję, że na przyszły rok również podejmę się takiego zadania, żeby być tutaj i swój głos też oddać tak po prostu. Jeśli ludzie chcą takich rzeczy, chcą słuchać, chcą się w to angażować, no to ja jestem za, jak najbardziej.
11: Czy takie wystąpienie przed publicznością było dla Pani stresujące, czy raczej z wiekiem to już się człowiek coraz mniej stresuje? Jak to jest?
13: Nie było stresujące. Oczywiście jakieś tam takie wzruszenie i trochę ten głos jednak drżał, mi nie powiem, ale to już wiek swoje robi, tym bardziej, że ja w swojej działalności w grupie Iskierka Nadziei biorę udział w takich różnych sprawach kabaretowych, aktorskich, także, że jestem amatorką oczywiście, ale jestem oswojona z takimi rzeczami. Publiczność przed dużo większą w Pieckach, żeśmy występowali publicznością u nas w Domu Kultury. No tutaj fajnie, że też dopisała.
12: Jeszcze można coś dodać? Chciałbym przy okazji podziękować wszystkim, którzy mnie wspierali życzliwym słowem i modlitwą, ponieważ mimo, że jestem lektorem w parafii Świętego Ojca Pio w Mrągowie na co dzień, to jednak odczuwałem pewną tremę i myślę, że to wsparcie osób bliskich bardzo mi pomogło, także pozdrawiam i dziękuję.
4: Pierwszy powiatowy konkurs pięknego czytania dla seniorów odbył się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
14: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
15: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
16: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
4: Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. Za nami pierwszy powiatowy konkurs pięknego czytania dla seniorów. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Mrągowską Radę Seniorów oraz Bibliotekę Miejską w Mrągowie. Mrągowska Rada Seniorów jest podmiotem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Działa na rzecz osób starszych poprzez inicjatywy na rzecz seniorów, także te kulturalne.
17: Urszula Kuchcińska, Mrągowska Rada Seniorów, organizator właśnie pierwszego konkursu, powiatowego konkursu pięknego czytania. Współpracujemy razem z naszą biblioteką mrągowską, czytelnią i my jako Rada Seniorów działająca przy burmistrzu zaproponowaliśmy właśnie taki konkurs, gdzie biblioteka z miłą chęcią włączyła się w jego realizację. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co usłyszałam. Pod wielkim wrażeniem byli również pozostali członkowie jury oraz widzowie, którzy towarzyszyli właśnie tym wszystkim osobom, które pięknie czytały. Zachęcam, aby pozostałe osoby, które są w domu, które posiadają również talent pięknego czytania, recytowania, aby odkryli się i przyszli do nas właśnie, aby uczestniczyć w tych konkursach.
4: Siedmioro uczestników wzięło udział w tym konkursie, to niewiele.
17: Być może nie mają odwagi, chociaż jest bardzo dużo zdolnych seniorów, którzy mogliby uczestniczyć w tym konkursie, ale w tym czasie dzieje się dużo w Mrągowie i oni są bardzo zajęci, nie zdążyli się przygotować do tego konkursu. Mieli inne zadania do realizacji.
4: W ubiegłym roku pierwszy raz konkurs pięknego czytania dla seniorów miał miejsce w Mrągowie. Po tych dwóch edycjach już, co może pani powiedzieć?
17: No, jestem bardzo zadowolona z tych dwóch edycji. Jestem wprost szczęśliwa, że ten mój pomysł został zrealizowany i że jest wspierany przez tak wiele osób, którzy uczestniczą aktywnie w konkursie, w jego przygotowaniu. Za coś serdecznie dziękuję paniom z biblioteki naszej mrągowskiej i tym osobom, którzy uczestniczą w recytacji czy w pięknym czytaniu.
4: Co by pani chciała powiedzieć pozostałym seniorom, którzy może wahali się, nie wzięli udziału, a zastanawiali się nad tym?
17: No proszę państwa, zachęcamy, nie zastanawiajcie się nad tym. Umiecie wszystko to pięknie zrobić, a przede wszystkim też zachęcam panów, żeby uczestniczyli w tych konkursach, bo przewaga jest pań.
18: Wojciech Rudnicki, przewodniczący Mrągowskiej Rady Seniorów.
4: Konkurs pięknego czytania dla seniorów zgromadził uczestników, ale też osoby, które kibicowały. No i też to była okazja, gdzie mógł pan się podzielić tym, czym zajmuje się Mrągowska Rada Seniorów. No właśnie, czym ta Mrągowska Rada się zajmuje?
18: Mrągowska Rada Seniorów, to trzeba zacząć od tego, że jest to społeczne działanie całkowicie. Bo to trzeba podkreślić, bo niektórzy uważają, że to jest na zasadzie jak Rada Miasta. Nie, my jesteśmy przy burmistrzu powołani i zajmujemy się właściwie sprawami przyziemnymi, w cudzysłowie, związanymi z seniorami. To jest nasze główne działanie. Staramy się ułatwić codzienne życie mieszkańcom po 60 roku życia. Zauważamy te błędy, które na co dzień występują, utrudniają życie mieszkańcom naszego miasta. Są to złe chodniki, naprawa chodników, a wiele rzeczy, które służą dłużej. Mówiliśmy już o kopercie życia, która dwa razy została wydana, również poradnik Rągowskiego Seniora. Już drugie wydanie poszło w ilości 350, nakład 350 sztuk. Są tam zawarte porady, adresy instytucji zdrowotnych przede wszystkim, telefony. Wszystko to ułatwia życie mieszkańcom naszego miasta.
11: Mówił pan o tej kopercie życia. Wie pan, ile sztuk takich kopert zostało przekazanych seniorom?
18: Kopert życia w pierwszym rzucie zostało przekazane około 300. Było to 4 lata temu, a w tej chwili 350 jeszcze zostało rozdanych dodatkowo. W tej chwili już nie dysponujemy takimi kopertami. One były rozprowadzane przez organizacje pozarządowe z Urzędu Miasta. Urząd Miasta wydrukował to nam i to poszło już w teren. Także nie dysponujemy w tej chwili tymi kopertami.
11: Jakie działania udało się wypracować, co udało się zmienić w mieście dzięki właśnie Radzie Seniorów?
18: Te zmiany to są na co dzień może nie dostrzegane przez społeczeństwo, ale jest ich dużo. Są to drobne rzeczy jak naprawy, poprawa chodników, naprawa schodów, wejść do poszczególnych instytucji, barierki przy tychże schodach, szczególnie do sklepów. Rozmawiamy również o tym, żeby ławki były dostępne dla starszych ludzi, nie tylko dla krasnoludków, bo mamy w mieście dosyć dużo ławek, ale te ławki betonowane tak osiadły w terenie, że to krasnoludki tam mogą siadać. Ludzie starsi nie siądą, bo nie wstaną z tej ławki.
13: No i to zadanie nasze jest takie wszechstronne, tak jak powiedział pan Wojciech, że nie wszystko się da zauważyć, ale naprawdę mamy bezpośredni kontakt z seniorami i przekazujemy to panu burmistrzowi w formie naszych uchwał. Ja chciałabym również zaapelować jeszcze do innych gmin, ponieważ jestem w Warmińsko-Mazurskiej Radzie Seniorów i Mrągowska Rada Seniorów istnieje. Pieckowska Rada Seniorów istnieje. Brakuje jeszcze Rady Seniorów w Sorkwitach i Mikołajkach. A więc zachęcam seniorów, aby społecznie doradzali swoim władzom, co powinno być zrealizowane, jeszcze podpowiedzieć tym władzom, ponieważ mają bezpośredni kontakt z tą społecznością senioralną. To jest bardzo, bardzo ważne.
11: O co postulują? Czego potrzebują jeszcze seniorzy w Mrągowie? Ciekawa sprawa, o której pan mówił, to właśnie te krzesełka w blokach.
18: W tej chwili Rada wystąpiła do spółdzielni mieszkaniowych o zamontowanie tak zwanych krzesełek spoczynkowych w blokach czteropiętrowych na klatkach schodowych, tam gdzie są te podejścia. Krzesełka te są wzorowane na te krzesełka, które pospolite były w przejściach w wagonach kolejowych. One nie utrudniają nikomu przejścia ani prowadzenia akcji ratunkowych, a dla ludzi starszych jest to bardzo pożądana rzecz, bo widzimy nawet na co dzień, jak stoją i trzymają się poręczy, żeby wejść na czwarte, trzecie, a nawet drugie piętro.
11: Te krzesełka miałyby być przymocowane na każdym piętrze?
18: Na pierwszym piętrze, na parterze nie ma potrzeby, ale sądzę, że trzecie, czwarte piętro bezwzględnie powinno być. Pomimo to, że ostatnio obserwuje się, że na tych czwartych piętrach młodzi ludzie wykupują te mieszkania, bo starzy ludzie już niestety odchodzą.
11: Krzesełka miałyby być przymocowane, żeby nie zmieniły swojej lokalizacji.
18: Krzesełka, tak jak wspomniałem, byłyby przymocowane na stałe i one na sprężynach przylegałyby do ściany, tak jak wzorowane na krzesełkach w wagonach kolejowych.
11: Co jeszcze? O co jeszcze postulują seniorzy z Mrągowa?
18: W tej chwili jest problem z dojazdem na M-Park. Zwracam się z prośbą o to, żeby tam uruchomić autobus miejski. Jest trochę problemów, ponieważ to jest teren prywatny. miasto nie może przystanku bezpośrednio zlokalizować na terenie tego przedsiębiorstwa, ale będzie jakieś zaradzenie, że obok gdzieś będzie dojazd. Również ostatnio zwracamy się, to już nie pierwszy raz, o to, aby w Mrągowie zrobić Białą Niedzielę, która na wzór, która była już robiona 4 lata temu. U nas brak jest takich gabinetów lekarskich jak dermatolog na przykład, to już 4 albo 5 lat nie jest. Jeżdżenie do Biskupca, gdzie też już nie ma w tej chwili przychodni dermatologicznych, pozostaje Olsztyn, Kętrzyn albo inne miasta. To są rzeczy, które tak systematycznie Rada ubiega się o nie. Wiadomo, że nie są to proste rzeczy, bo to się wiąże z funduszem jakimś, ale miejmy nadzieję, że to powstanie.
11: Oprócz tego Mrągowska Rada Seniorów działa też kulturalnie. Takim kulturalnym wydarzeniem dla seniorów był m.in. pierwszy powiatowy konkurs pięknego czytania. Co jeszcze?
19: No, oprócz konkursu pięknego czytania to był jeszcze konkurs recytatorski. Powiatowy konkurs recytatorski, który odbył się w miesiącu marcu. Też cieszył się wielkim powodzeniem. Podziwiałam te wszystkie osoby, które recytowały przepięknie, interpretowały wybór danego utworu, a były to bardzo, bardzo długie utwory. Gratuluję pamięci tym wszystkim, którzy wystąpili i zachęcam innych do tego konkursu. Jeżeli chodzi o Mrągowską Radę Seniorów, to opracowaliśmy wspólnie z pozostałymi seniorami, którzy są w Mrągowie, między innymi z Klubem Seniora, również Quest. Jest to taka gra terenowa, do której zachęcamy seniorów, mieszkańców miasta Mrągowa, młodzież, aby w tym uczestniczyła. A rzecz polega na tym, że tematem tego questu jest architektura Mrągowa nad jeziorem Czos. I to jest tak ładnie zrobione w formie wiersza, gdzie obserwuje się, co znajduje się na trasie tego questu. No a później trzeba zakończyć ten quest, bo tam są różne takie punkty, gdzie trzeba będzie wpisywać, zakodować i przyjść i odnaleźć odpowiednie miejsce, gdzie schowany jest tak zwany skarb.
18: Myślę, że koleżanka pani Urszula w naszej radzie jest taką osobą wiodącą w tych sprawach wszystkich, które na zewnątrz wychodzą, stanowią integrację z całym społeczeństwem. Jest to cenna rzecz. Siedziba Mrągowskiej Rady Seniorów znajduje się w tak zwanym MCAL-u, to jest na terenie byłej jednostki za halą sportową. Tam otwarte to jest biuro od godziny 8 do 16. W każdej chwili można zajść, skontaktować się i załatwić sprawę. To znaczy, jeśli chodzi o, jak powiedziałem, o biurze, biuro administracyjne, natomiast nasza siedziba może przyjąć interesantów zawsze w środy lub we wtorki od godziny 10 do 12.
11: We wtorki i środy?
18: Tak.
19: Dużo seniorów udało mi się poznać podczas rozdawania mrągowskiego poradnika seniorów. A zrobiłam to w ten sposób, że poszłam na przystanek, rozdawałam te poradniki, również jadąc naszymi środkami lokomocji, rozdawałam po prostu poradnik seniora i w ten sposób ten kontakt taki bezpośredni był osiągnięty przeze mnie, jak i przez pozostałych seniorów. Było trochę takie przybliżenie, kim ja jestem.
11: Dyżury przedstawicieli Mrągowskiej Rady Seniorów odbywają się w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej.
0: tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
20: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
21: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
20: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo. Sponsorem programu jest Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.

0: Krakowa do płatu parkingi, niebawem pojawił się na ulicy Jaszczurcza Góra. Opłata w tym miejscu ma obowiązywać w sezonie letnim.
1: Sponsorem programu był Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
2: No i się zaczęło, a raczej zaczął. Znów poniedziałek pojawił się za szybko, co? Postaramy się podziałać tak, żebyście byli nim pozytywnie zaskoczeni. Podkręcamy tempo w Meloradio. Waldek Darłak, dzień dobry, hej!

Akcent Don't Leave. Podkręcamy tempo w Meloradio. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7. To jest numer, który powinniście teraz właśnie wybierać i dzwonić jak najszybciej do Melo. Już za 20 minut 7, za chwilę poranny vibe check. Dzwońcie pod 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7. Melotorbę mam dla was do zgarnięcia. Jak tam humor u was od samego rana? No i jak sobie radzicie z poniedziałkiem? Dzwońcie teraz pod 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7. Zgarniajcie torbę. Czekam na was. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7.

0: I Wodarski w Meloradio. Lubię cię jak lato. Cześć Martyna, ty lubisz poniedziałki?
1: Cześć. Nie lubię, ale ten będzie mega wyjątkowy. Chyba go polubię.
0: A dlaczego on będzie taki mega wyjątkowy, co?
1: Praca, szybka praca. A po pracy jadę spełnić swoje największe marzenie, ponieważ zapisuję się na kurs prawa jazdy kategorii A.
0: Wow, rewelacja, to wiesz, marzenia trzeba realizować i fajnie, że bierzesz się za to już od poniedziałku. Czy jakiś fajny strój i maszyna to już zakupione?
1: Już wszystko jest zakupione, tylko ten jeden malutki dopisek w prawo jazdy brakuje.
0: Coś, co na pewno uda ci się zrealizować bardzo szybko. Trzymamy kciuki i uwaga, zacznij dobrze ten tydzień, mamy dla ciebie.
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Martyna, sól czy pieprz?
1: Pieprz.
0: Bluza z kapturem czy bez?
1: Bez.
0: I teraz uważaj. Włączać czy włączać?
1: Włączać.
0: Się do ruchu na przykład na fajnej maszynie. No to polataj odpowiednio w ten poniedziałek i przez cały ten tydzień dla ciebie Melo Torba. Dzięki bardzo. Cześć, pa.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Stable and Enny i Sorolla. Tak zaczynamy nowy tydzień, tak zaczynamy poniedziałek. Fajnie jest, nie?
1: No pewnie, że tak. A ja mam dużo aktywności fizycznej w newsach, bo mam i mecz piłki nożnej, i bieg w Poznaniu, bardzo ważny, charytatywny.
0: Rewelacja. Tak. To jeszcze 10 przysiadów.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Gordo Loco Loco w Melo. Lecisz. 2, 3, 4. Nie, 5, jeszcze raz. 4, 7. Dobra.
1: 10.
0: Zobaczymy na termometrach, ile dzisiaj będzie. Czy więcej niż 10?
2: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie.

23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Cały dzień. Autopromocja. Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
5: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi cenę każdy dział.
6: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Wpary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Pogoda.
16: Sześć stopni na termometrach, a wy i tak odczujecie około 4 stopni. Taka pogoda przed nami w Mrągowie. Na niebie pochmurnie i dzisiaj tych szarych chmur będzie naprawdę sporo. Z kolei w drugiej połówce dnia, bliżej wieczora, może popadać deszcz. Wiatr dzisiaj będzie mocny. Te mocniejsze podmuchy czuć już teraz. A jeżeli chodzi o ciśnienie, to jest ono niskie. I na razie właśnie takie pozostanie.
0: Już prawie 7. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
17: Zbigniew Ziobro uciekł z Węgier, teraz jest w USA. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada wniosek o ekstradycję polityka. FC Barcelona z Robertem Lewandowskim i rezerwowym bramkarzem Wojciechem Szczęsnym nie dała szans Realowi Madryt, zapewniła sobie Mistrzostwo Hiszpanii. Barca wygrała u siebie 2-0. Pobiegli dla tych, którzy nie mogą. Za nami bieg Wings for Life w Poznaniu przed samochodem, który prowadził Adam Małysz. Uciekało wczoraj ponad 8 tysięcy biegaczy.
18: Na trasie było mega dużo kibiców. To w ogóle było super power, jak człowiek myśli, że biegnie za tych, co naprawdę nie mogą. To tak, dodaje takiego kopa.
19: Na trasie tych ludzi na tych wózkach, no to dodaje takiej energii, że naprawdę szacun dla nich.
17: Najlepszy okazał się Dariusz Nożyński, który przebiegł ponad 67 kilometrów. Cały dochód z imprezy jest przeznaczony na pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym.
20: No, szacuneczek dla tych wszystkich, którzy chcieliby uciec przed poniedziałkiem. Całkiem nieźle wam się jak na razie udaje. Radzicie sobie z nim świetnie. Baldek, Marcin i Daria. Cześć, siema. Jest już 7.

Jo, taki to, Illuminant Video. Można z takim podejściem zaczynać ten poniedziałek. Dodajemy wam mocy i energii do działania od samego rana. Dzisiaj w poniedziałek, 11 maja, dzień bez śmiecenia, ale też uwaga, dzień doradcy. No to powiedzcie w takim razie, jaka była najgorsza albo najlepsza rada, jaką kiedyś dostaliście, albo może komuś daliście, albo jakie rady was denerwują najbardziej, co? A może jakie rady słyszycie najczęściej? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki, wbijajcie na meloradio.pl z swojego telefonu i tam na dole ikonka ze słuchawką, naciskacie, nagrywacie, wysyłacie i słuchacie się w Melo. No i zgarniacie Melo Merch, bo za najfajniejsze głosówki oczywiście mamy dla was fajne prezenty. Merch do wysłania, czekamy na was, na wasze głosówki. Dajcie znać, jaka była najgorsza albo najlepsza rada, jaką kiedyś dostaliście albo komuś daliście, jakie rady was denerwują, albo jakie słyszycie najczęściej, albo może wy komuś jakiś rad udzielacie, co? Dajcie znać, tak wiecie. Na uśmiechu. Another w Melo, 12 po 7.

0: Kizo, w Meloradio podkręcamy tempo, nie ma się co kłócić. Oni przynajmniej się nie kłócą, nie kłócili i powinno być, że i żyli długo i szczęśliwie. Tak? Prawda? To chyba dobrze brzmi, nie?
1: Tak, no tak, tak mniej więcej powinno być, no.
0: Oni w tej bajce to Travis Kelce i Taylor Swift w sierpniu zeszłego roku się zaręczyli. Narzeczeni planują wziąć ślub już niedługo, bo latem sportowiec właśnie zdradził, że po ceremonii zamierza przyjąć nazwisko swojej ukochanej. Czujesz to? Fajnie to, tak?
1: O, no jestem lekko w szoku, bo to jest jednak dość kontrowersyjny temat.
0: Lekko w szoku? Dziewczyno, cały internet jest w totalnym szoku. Wielu fanów chwali przyszłych nowożeńców za nowoczesne podejście do związku i przełamywanie tych takich, wiecie, tradycyjnych schematów. No ale nie ukrywajmy, temat zmiany nazwiska, że on weźmie jej nazwisko, kontrowersyjny. Dostałaś zaproszenie na wesele?
1: No właśnie nie, ale czekam nadal.
0: No ja też nie. No i dobrze, przynajmniej nie muszę zbierać na prezent.

0: Dzień doradców dzisiaj, to my was pytamy, jakie rady słyszycie najczęściej, albo jakie rady komuś dajecie, albo jaka była ta najlepsza, albo najgorsza rada, jaką dostaliście, albo może komuś daliście. Dajcie znać, jeżeli są też jakieś takie, które was bardzo mocno denerwują. Czekamy na wasze głosówki.
1: Dostaję rady w stylu, nie denerwuj się, uspokój się. Raz mi nawet poradzono, żebym kupił sobie herbatkę na uspokojenie. No i co mam powiedzieć? Zdenerwował mnie.
0: Ale nie denerwuj się, naprawdę, no nie denerwujcie się. Rihanna za chwilę w Melodii.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Brie Comarche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla ciebie. Dekoral. Biała farba fasadowa, 10 litrów tylko 174 zł. Drewnochron Extra Impregnat 9 litrów, gotowe kolory tylko 179 zł. Spiesz się, promocja trwa do 29 maja. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
5: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Już 31 maja Kortosfera zaprasza na rodzinny piknik naukowy Olsztyn Love Nauka. W programie pokazy, warsztaty naukowe, atrakcje dla dzieci, kino plenerowe oraz food trucki. Na scenie Zalia oraz Łukasz Rex. Czekamy na Was od godziny 12. Miejsce Kortowo, wjazd na kampus UWM od ulicy Heweliusza. Wstęp wolny.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%, drugie gratis.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: Breska w Melo Radio. Czujcie się dobrze, bo przecież jesteście u siebie w Melo. Podkręcamy tempo, gramy energetycznie i pytamy was dzisiaj o rady, jakie dostaliście albo może komuś daliście. Czekamy na wasze głosówki.
1: Jedną z najgłupszych możliwych rad jest powiedzieć swojej córce, która organizuje imprezę, nie rozwalcie chałupy. To prawie brzmi jak zachęta.
0: No dobra, brakuje mi jednego. Gdzie teraz mieszkacie? Czekamy na głosówki od was i wysyłamy merch. Daria.

0: Star Dogs, How Does It Feel w Melo. Najlepsze drop nowych hitów mamy dla was. No mamy też poniedziałek, na szczęście mamy Marcina, on ma newsy.
1: Tak, a w nich mamy m.in. walkę Gdańska o polski oddział Europejskiej Agencji Kosmicznej.
0: I mamy już za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy.
0: Hej, są to Sonfeld w Melo. No i mamy prognozę pogody za chwilę.

0: Meloracją Bronkowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja.
1: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
2: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
3: bakłażan.

0: 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Drodzy klienci, market budowlany Węglewski WNW Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A. Czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze. Nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy. Ziemia uniwersalna 80 litrów. 19 zł. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.
2: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
3: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
4: Renault. Skoczysz do Carrefoura?
5: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. W Media Expert.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
17: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
22: Sponsorem programu jest Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
0: Coraz więcej samochodów. Warszawska, Mrągowiusza. Właśnie tutaj możecie stracić kilka minut. A Zapominalskim przypominamy, że na ulicy Słonecznej nastąpiła zmiana pierwszeństwa przejazdu. Zwracajcie uwagę na nowe znaki, bo oczywiście w tym miejscu obowiązują objazdy szerokiej drogi.
22: Sponsorem programu był Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
1: Pogoda.
0: Mocny wiatr można poczuć już teraz w Mrągowie. Dzisiaj właśnie tak intensywnie ma powiać od rana do wieczora. Na termometrach 7 stopni powyżej zera. Termometry mogą wskazać dzisiaj nawet 18 stopni, ale pamiętajcie, że ta odczuwalna temperatura cały czas będzie sporo niższa. Szare chmury będą dzisiaj przeważały, a w drugiej połówce dnia, bliżej wieczora, mogą pojawić się także opady deszczu.
2: Jest już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
23: Odpowiedź Iranu na propozycję USA całkowicie nie do przyjęcia, tak mówi Donald Trump, ale nie podał żadnych szczegółów. Większość pasażerów opuściła holenderski statek wycieczkowy, na którym wykryto hantawirusa. Zeszli na ląd na Teneryfie i po zbadaniu odlecieli do swoich krajów. Jeszcze dziś statek opuści reszta pasażerów. Sama jednostka ma wypłynąć po południu już tylko z częścią załogi do holenderskiego portu w Rotterdamie. Gdańsk walczy o polski oddział Europejskiej Agencji Kosmicznej. 100 instytucji z Pomorza wysłało list do premiera w tej sprawie, mówi szef Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Paweł Orłowski.
24: Mamy przygotowane uczelnie, inkubator Europejskiej Agencji Kosmicznej, który wspiera i rozwija startupy.
23: Za lokalizacją polskiego oddziału ESA w Gdańsku lobbują m.in. port, rafineria, trójmiejskie uczelnie i stocznie.
25: No a jak tam wasz start w ten poniedziałek? Jest up mocno? No jak na razie, dajecie sobie świetnie radę, a za chwilę będzie okazja też udowodnić, że jesteście gotowi nie tylko na poniedziałek, ale też i na wszystko. Waldek, Marcin i Daria. Cześć, jest ósma.

0: More Than Friends, James Hype. Chcecie więcej, chcecie bardziej, chcecie jeszcze. No to teraz właśnie jest najlepszy moment, żeby dzwonić do Melo. Numer to znacie, ale Marcin przypomni.
1: No jak zawsze, 321-321-777. Nic się nie zmieniło.
0: Sprawdzam cię. 321-321-777. Dzwońcie jak najszybciej, bo zabawa gotowi na wszystko. W poniedziałkowej opcji edycji czeka na was. Dwie osoby mają szansę się sprawdzić i zgarnąć Melo Merch. Są fajne skiety, jest Melo Torba. Wszystko to czeka na was. 321-321-777. Czekamy. Dwa pytania dla was. Liczymy na dwie dobre odpowiedzi. Dwie osoby mają szansę.

0: Wersów o północy. A my nie dajemy wam spać w poniedziałek rano. No przecież kto by tam spał teraz o tej porze? 17 minut po 8 już.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: No na was czekaliśmy, właśnie na was. Jest Ania, cześć Ania.
2: Cześć, cześć.
0: Cześć, cześć. Ania to kocha
2: witam
0: wakacje,
2: wszystkich.
0: Kocha lato i kocha Grecję, prawda?
2: Tak, dokładnie.
0: Dobra, zabierasz nas ze sobą?
2: Oczywiście, zawsze.
0: Umówieni. Yeah.
2: Jasne.
0: Jest Dawid też, cześć Dawid.
2: Lecimy, lecimy.
0: Lecimy, lecimy. Dawida też bierzemy ze sobą do ekipy. Cześć Dawid, siema.
3: Cześć, witam wszystkich.
0: Dawid, uwaga, pytanie poza konkursem. Kto jest mistrzem?
3: FC Barcelona.
0: Kto?
2: Polska.
3: FC Barcelona.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Bardzo dobra odpowiedź, Ania. Już macie, umówmy się, że mają po jednym punkcie. Dobra, tak na start. Poniedziałek jest, no. Daria mnie udusi chyba tutaj. Dobra, słuchajcie, zasada w tej zabawie jest taka, że do odpowiedzi zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się zgłosi pierwszy, ten odpowiada. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną melotorba. Możemy zaczynać?
2: Tak.
0: No w końcu. Po rozgrzewce już jesteśmy, nie?
1: Gotowi na wszystko.
0: Dobra, lecimy. Pytanie numer jeden. Ile sekund ma godzina? 600 czy...
3: Dawid.
0: Nawet nie dokończyli, nie pozwoli dokończyć odpowiedzi. Dobra, to kto był pierwszy? Daria? No, decyduj.
4: Ania była pierwsza.
0: Ania była pierwsza. Słyszysz, Dawid, nie gniewaj się na mnie, tylko na Darię. Bo Daria mówi, że Ania była pierwsza.
4: Trzeba być szybszym.
0: Ania, słuchamy twojej odpowiedzi. Ile sekund ma godzina?
2: 600.
0: 600. Co ty sobie tak czas skracasz? No, ja rozumiem, że jest poniedziałek. 3600, Ania. Ale nie, przejmuj się jeden punkt i tak już masz wcześniej przecież złapany, nie? Także jest nieźle. Na razie remis. Uwaga, pytanie drugie. Uważajcie teraz, bo to jest bardzo trudne pytanie na poniedziałek, dobra? Przygotowane przez Darię, specjalnie dla was. Uwaga, wyobraźcie sobie. Jesteś w sklepie. Co robisz? Śpiewasz piosenkę, czy robisz zakupy?
2: Ania.
3: Dawid.
0: Ania znowu pierwsza, no Dawid, sorry, ale wiesz, no, wszyscy słyszeli. Ania?
2: No, robię zakupy.
0: Robisz zakupy. Dawid, a ty co robiłbyś?
3: Ja w sumie, no dzisiaj w poniedziałek to będę w sklepie sprzedawał.
0: Sprzedawał!
2: Ja zakupy u Dawida.
0: O, się potrafią ustawić, no. Dobra, słuchajcie. Daria, tak namieszałaś, że ja nie wiem, jaka jest punktacja. Decyduj, proszę, no.
4: Damy im remis, bo każdy remis odpowiadał super, więc okay. Remis, no.
0: Ale remis ile? Bo nie wiem, czy jeden prezent, czy dwa. Jak to z tym merchem jest?
4: No, no zrobimy chyba 1-1.
0: 1-1. 1-1, czyli 2-2. No tak.
3: Może być i tak.
0: Biorę to, słuchajcie, biorę to na siebie. Skiety wam wysyłamy. Cześć, pa!
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Meloradiu.
0: Dobra, moja wina.

dobrze, że są takie numery. To Kygo i Save My Love, dzięki nim łatwo i lekko przez ten tydzień przebrniecie, sejwujcie wszystkie najfajniejsze momenty dzisiaj, tak żeby starczyło na kilka najbliższych dni. Już za chwilę między innymi Gibbs, będzie też Tiesto w Melo, prawie w 8:30.

0: Floradium Rąkowo. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka. Opakowanie 500 gramów. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren! Voltaren!
10: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: To co, Marian? Rowery?
14: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
13: A raty jakie mają?
14: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
13: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
14: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Co masz?
18: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
17: Chips Lays? Dzięki.
18: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
17: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
18: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
19: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
20: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku. Bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
21: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
22: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
21: Serio? Też na wysokie kwoty?
22: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
0: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Po reklamie.

0: Piastol, Dimitri Vegas w Melo Radio. Podkręcamy tempo i mamy dla was specjalną propozycję. Są podwójne bilety na koncert, który już 23 maja. Gwiazdo Florida, wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie, dlaczego chcecie pójść na koncert Florida w Warszawie. Czekamy na was, a gdy już do was zadzwonimy i usłyszycie taki dźwięk. Sometimes I get a good feeling. To co musicie zrobić? Co musicie zrobić? Co?
1: Yeah! Woo!
0: No, właśnie. Tak to działa.

0: Afrojack CI, David Guetta, Wake Tonight. Najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio mamy dla was. Nie gadać tam, tylko, znaczy gadać. Co w newsach?
1: A w newsach będą kolejne egzaminy, ale tym razem już nie maturalne.
0: Myślałem, że Daria to powie.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Bibi Rexha i Flatless in Your Religion w Melo. A jaka będzie pogoda w poniedziałek, to powiemy wam już niedługo w Melo Radio. Za 8 minut 9.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
4: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać ze z niego za chwilę szybką kasę od Melo Radio.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak? To Allegro.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Można poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się z Agata.
13: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
19: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
8: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca. Tomasz?
17: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: W parę do Lidla to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: O reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. Trafik.
5: Kierowcy, bądźcie czujni o tej porze głównie w centrum Mrągowa, ale też warto rozglądać się nieopodal Brzozowej. Tam trudno o wolne miejsce parkingowe. A jeżeli chodzi o okolice placu Piłsudskiego, to tutaj oczy i uszy szeroko otwarte. W tym miejscu powstaje nowe przejście dla pieszych. Zmiany na mrągowskim niebie. Słońca dzisiaj miało być mało, a tymczasem pojawiło się ono na niebie i przez chwilę jeszcze z nami pozostanie. Chociaż szare chmury też do końca nas nie opuszczą, prognozują synoptycy. Termometry wskazują ponad 12 stopni, ale będzie tylko cieplej. Wiatr jest bardzo, bardzo mocny i tak intensywnie podokucza do wieczora.
6: To już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
7: Ósmoklasiści rozpoczynają właśnie egzaminy. Na początek język polski, jutro matematyka, a pojutrze język obcy. Wyniki egzaminów są bardzo ważne dla dalszej nauki, mówi szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
8: Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, bo należy do niego przystąpić, żeby skończyć szkołę podstawową, ale wynik tego egzaminu jest bardzo ważny, dlatego że liczy on się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie można go nie zdać, nie ma progu zdawalności, nie można go poprawić.
7: Wyniki egzaminów będą 3 lipca. Iga Świątek pokonała Włoszkę Elisabetę Cocchieretto 6-1-6-0. Awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju w Rzymie. Jej kolejną rywalką dziś będzie Japonka Naomi Osaka. A połowa Europejczyków ufa Unii Europejskiej. Tak wynika z najnowszego Eurobarometru. Wśród Polaków zaufanie do wspólnoty wyniosło 58%.
9: Zaufajcie nam, tak w 100%. To będzie naprawdę fajny dzień, który zaczyna się, no właśnie, dla wielu z was już jakiś czas temu się zaczął, a dla niektórych dopiero teraz startuje. No, szczęściarze. 9 na zegarach. Cześć, hej.

Schulz i Robin Schulz Love Tonight w Mela Radio. Mamy poniedziałek, no mamy, z tym nic nie da się zrobić, ale da się zrobić tak, żeby to był całkiem dobrze rozpoczynający się tydzień dla was. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Waldek, Marcin i Daria, dzień dobry, hej, hej, 12 minut po 9 już mamy. Słuchajcie, za kilka chwil powiemy wam, jaki artysta ostatnio króluje na platformach streamingowych i to wcale nie jest takie oczywiste, bo okazuje się, że to wcale nie jakiś totalnie nowy artysta, z czego już za chwilę wcześniej. Sonny Fodera.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Shakira. Melo Radio, podkręcamy tempo, 18 minut już mamy po godzinie 9. Słuchajcie, król popu Michael Jackson wrócił na pierwsze miejsce w globalnym rankingu artystów cyfrowych. Ogromny wpływ na ten sukces miała premiera filmu biograficznego Michael, która ponownie rozbudziła zainteresowanie jego muzyką na całym świecie. Po wejściu filmu do kin liczba odsłuchów takich hitów jak Billie Jean, Beat It czy Smooth Criminal gwałtownie wzrosła na platformach streamingowych. Produkcja sprawiła też, że młodsze pokolenie zaczęło odkrywać twórczość króla popu zupełnie na nowo. No i co, Daria, z czym ci się kojarzy najbardziej Michael?
2: No mi najbardziej Michael kojarzy się ze swoimi ruchami tanecznymi. No on był królem w tym totalnie. Mhm. Plus z jego klasycznym takim okrzykiem hi-hi. Coś takiego, kojarzycie?
3: Nawet ci wyszło, powiem ci.
2: O, dzięki, to dobra, teraz to... wyprezentujcie. No Marcin.
1: Dobra.
2: Hi-hi. Okej, okay, Waldek.
1: Daria, a ty możesz jeszcze raz?
2: Ja zrobię jeszcze raz, uwaga, skupcie się. Hi-hi.
1: Dobra, teraz ja. Prawie jak
2: wow,
1: Michael, co?
2: Wow.
3: Ekstra.

Halo, podkręcamy tempo w Melo Radio już prawie w pół do dziesiątej. Wiem, że nie możecie się doczekać wakacji i najlepszej imprezy nad polskim morzem. My też odliczamy do Sunrise Festival w Kołobrzegu. To będzie mega odjechany weekend z mega gwiazdami i wy też możecie tam się wyjątkowo bawić. Bilety już dziś do zgarnięcia. Słuchajcie Melo i zdobywajcie zapro na Sunrise Festival w Kołobrzegu. To wszystko dziś tylko w Melo Radio. Don Diablo już za chwilę, King of My Castle w Melo.

0: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Farba lateksowa Becker's Designer Color. 2,5 litra. Gotowe kolory tylko 99 zł. Farba do ścian Becker's Designer White. 11 litrów tylko 188 zł. Spiesz się, promocja trwa do 29 maja. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
2: Chylu, napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 20 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Drodzy klienci, Market Budowlany Węglewski WNW Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A, czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze. Nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy. Ziemia uniwersalna 80 litrów, 19 zł. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: Smala Say Trips w Mela Radio. Podkręcamy tempo, a gdybyście chcieli szybko rozwiązać jakiś temat i na przykład kupić coś, ale no właśnie, trochę brak środków u was, to my zaradzimy i to bardzo szybko, bo szybka kasa czeka na was. Trzeba tylko wejść na meloradio.pl i zaskoczyć nas jakimś swoim pomysłem. Na co wydacie te pieniądze, Ola?
1: Planuję grilla ze znajomymi na działce. Wszystkie matury już są za mną, a na dodatek jeszcze są urodziny brata, więc w sumie podwójny powód do tego.
0: A wy jakie macie podwójne, może pojedyncze, a może potrójne powody, żeby zgarnąć kasę? 200 czekają. Najlepsze w tym jest to, że jeśli to jakaś szybka akcja, to też damy radę pomóc, bo przecież te pieniądze są u was od razu, gdy tylko do was zadzwonimy. Wbijajcie na meloradio.pl, czekamy. 200 też czekają na was w szybkiej kasie, która do zgarnięcia już dzisiaj w Melo.

0: Magnetic Balza w Melo Radio. Podkręcamy tempo i mamy dla was najlepszy drop nowych hitów i przyciągnęła cię praca w poniedziałek.
1: Słuchaj, ona przyciąga mnie za każdym razem codziennie i to robi z niesamowitą mocą, dlatego...
2: Wiesz co? Przychodzisz tu dla pieniędzy, wiesz.
1: To prawda, ale czy to coś złego? Mam fajnych słuchaczy, to też przy okazji... O, Jackson!
3: Już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie. Taylor Swift, Eli Oaks i Opolite, to zagramy na 100%, także koniecznie bądźcie z Meloradiem. Komuś kawu się robi, czy jeszcze nie?
2: Nie, teraz już za późno. Aha.

0: Dzieci w Freak Fight. Co to jest Rage Quit?
1: Co?
2: Nie mam pojęcia.
1: Myślicie, że wam pójdzie lepiej? Zapraszamy do naszego ringu.
0: Pojedynek płci w każdy piątek. Freak Fight w Melo Radio. Codziennie od 14 do 18.
1: Iga Dudziuk.
0: Mikołaj Kujawnicki. M to muzyka, której

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Trafik.
1: Odetchnąć tak dobrze, słyszycie, dużo luźniej zrobiło się na mrągowskich drogach, ale wszystkim zapominalskim przypominamy, że w sąsiedztwie placu Piłsudskiego powstaje nowe przejście dla pieszych. Zwracajcie uwagę na znaki i oczywiście na całe otoczenie szerokości. Słońce od zeszłej godziny wisi na mrągowskim niebie, ale te chmury też czyhają, żeby się trochę bardziej pokazywać. Na termometrach 15 stopni powyżej zera i co godzinę może być oczywiście trochę cieplej, jednak pamiętajcie, że ta odczuwalna może być dużo niższa. W drugiej połówce dnia może niestety popadać deszcz. Ale to nie koniec, spodziewajcie się też niskiego ciśnienia raczej do końca dnia.
0: To są newsy Meloradia Mrągowo.
1: Patrycja Strupińska. Ogień strawił popularną mrągowską restaurację. W nocy z soboty na niedzielę w lokalu przy warszawskiej 7C wybuchł pożar. Bar doszczętnie spłonął. Aby wspomóc właściciela w odbudowie lokalu, ruszyła internetowa zbiórka środków. Link podany jest na fanpage'u miasta. Zmieniamy temat. We wrześniu przypada okrągły jubileusz. Mija 80 lat od powstania szkoły kształcących przyszłych pedagogów w Mrągowie. Absolwenci chcą upamiętnić tę datę. O szczegółach absolwentka kierunków kształcenia pedagogicznego w Mrągowie, Urszula Kuchcińska.
2: W 1946 roku powstało Państwowe Liceum Pedagogiczne w Mrągowie. Od tego czasu rozpoczęła się historia kształcenia kadry pedagogicznej.
1: Osoby, które chciałyby się włączyć w obchody tego jubileuszu, proszone są o kontakt z Biblioteką Pedagogiczną w Mrągowie. Zbliża się również Noc Muzeów w Krutyni. Wydarzenie 16 maja w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Wydarzenie jest bezpłatne.
3: Minuta do 10, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Rosyjski dyktator zaczyna mówić o pokoju. Władimir Putin zapowiedział, że jest gotowy do spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. Chce, żeby przyjechał on do Moskwy, a negocjatorem został były niemiecki kanclerz Gerhard Schröder. Teraz sprawdzamy maksymalne ceny paliw na dziś. Benzyna 95 może kosztować do 6,35 zł za litr, diesel do 7,03 zł. Dla alergików maj to wyjątkowo trudny miesiąc. W powietrzu unoszą się jednocześnie pyłki traw, brzozy, dębu, jesionu i chwastów. Jak się tych pyłków z siebie pozbyć, podpowiada dr Marta Kołacińska-Flont.
5: Po prostu czyszcząc wieczorem twarz zwykłą wodą, można też zastosować krople do oczu, takie, które są dostępne bez recepty.
4: Sezon pylenia w Polsce trwa w praktyce od marca do września.
3: Siemanko, jest 10 na zegarach, ja jestem Adi. No i kiedy inni gadają, my już gramy. Słuchajcie, za chwilę będziemy mieli okazję pogadać o kultowych mamuśkach. No, zrobi się gorąco. To jest Meloradio, Taylor Swift, Opalite już teraz.

modelki wodarskiej, lubię cię jak lato, w Meloradio. A w Fortnite to świętują dzień mamy! Wiem, że cały czas gracie i część z was pewnie już widziała, ale tylko powiem, że od 8 maja możemy wcielić się w kultowe mamuśki ze znanych seriali. No bo tak, mamy Louise Griffin z Family Guy, Peggy Hill z King of the Hill czy Lindę Belcher z Bob's Burger. I ukłon w stronę dnia mamy, moim zdaniem naprawdę bardzo fajny, a skoro o tym mowa, to taki kindly reminder, że coś ładnego dla mamusi trzeba kupić. Pomysłu co prawda jeszcze nie mam, ale niech to będzie prosto z serducha. Już wy tam wiecie co wybrać. Lost Frequencies w Melo.

Alok Kali Zidaj w Insomniumal Radio. 26 minut po 10, tak, podkręcamy tempo w poniedziałek. Najgorszy dzień tygodnia i tak wiem, ja też się nie wyspałem. Jeżeli chcecie coś powiedzieć do poniedziałku, WhatsApp Meloradia, serdecznie zapraszam do nagrywania głosówek. Za te najbardziej ofensywne, może nawet skiety Meloradia znajdę. Vintage Culture Gaps i Lost, gramy to za chwilę.

0: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187, a grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Melatonina, lekam, dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. Jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

Gibbs i Stan w Melo Radio, 19 minut do 11. Grzesiek przed momentem na WhatsAppie Melo Radia wysyła wam pozdrowienia ze zdjęciami z porannego spaceru. Pozdro stary, trzymaj się ciepło. A jeżeli chodzi z kolei o to, co się dzieje na antenie Melo Radia, no to my wszyscy żyjemy tym, co będzie miało miejsce już niedługo. 31 lipca ruszamy do Kołobrzegu, no bo tam Sunrise Festival. 6 fantastycznych scen i ogrom niesamowitych producentów i doskonale wam znanych postaci ze świata muzycznego. No i wy, czyli ludzie, którzy będą tworzyć klimat na tym wyjątkowym wydarzeniu. I ja nie mogę się już doczekać, bo piszecie na WhatsAppie Melo Radia, że planujecie tam być, a ci, którzy planują się wybrać tam razem z nami, to słuchajcie uważnie Melo Radia, bo coś mi się wydaje, że po 18 w Idę w Melo będzie szansa zgarnąć bilety. A to jest Gordo i Reni Zonewald, Loco Loco. Reni też będzie na Sunrise'ie.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy w Melo Radio. Jeżeli słuchacie tego numeru, to satysfakcja z dnia murowana. Panie redaktorze, pan popiera?
1: Ale że co, że satysfakcję? Tak,
0: tak, popiera
1: tak,
0: pan.
1: Jak najbardziej, jestem za.
0: Bardzo się cieszę. A co w newsach? Coś satysfakcjonującego?
1: A w newsach będziemy w dwóch miejscach w lesie, a po drodze zajrzymy do internetu.
0: No i super. A już o 11 zagramy. Felix Jen Kaskada i Boy, You Turn Me. Tym numerem startujemy punktualnie o 11, kiedy inni jeszcze będą gadać. No ale już będziemy grać, wiadomo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć mieszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Drodzy klienci, market budowlany Węglewski WNW Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A, czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze, nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy, ziemia uniwersalna 80 litrów, 19 zł. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.
10: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: A co tam w Carrefourze?
13: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
0: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Pogoda.
15: Trochę więcej szarych chmur pojawiło się teraz na mrągowskim niebie, a na termometrach prawie 15 stopni. I może być jeszcze cieplej, ale spodziewajcie się w dalszej części dnia i szarych chmur, i tych deszczowych po południu może właśnie popadać. Wiatr nie ustępuje dzisiaj. Jest bardzo mocny i porywisty od samego rana i tak ma podokuczać do wieczora. Uważajcie więc dzisiaj na siebie i na innych.
0: To są newsy Meloradia Mrągowo.
15: Patrycja Strupińska. Mieszkańcy w kolonii Gizewo mogą się uśmiechnąć bardzo szeroko. Droga gminna obejmująca działkę numer 387 zostanie wyremontowana. Gmina Sorkwity otrzymała na ten cel dofinansowanie. Popłynie ono z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Koszt remontu wyniesie ponad 300 tysięcy złotych. Połowa kwoty to dofinansowanie. Tymczasem Mrągowo dołącza do obchodów Europejskiej Nocy Muzeów. A wy 16 maja będziecie mogli odwiedzić mrągowski oddział Muzeum Warmii i Mazur. Do akcji włączy się także Muzeum Sprzętu Wojskowego w Mrągowie.
12: Takie były założenia tej imprezy, żeby pokazać to muzeum od takiej trochę innej strony, właśnie od takiej strony nieoficjalnej.
15: Mówił Marcin Wosik z Muzeum Sprzętu Wojskowego w Mrągowie, a wy szczegółów szukajcie na oficjalnej stronie miasta. Na tej oficjalnej stronie można znaleźć także informacje o mrągowskim budżecie obywatelskim. Cały czas można zgłaszać swoje pomysły. Macie czas do 17 maja.
16: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
17: Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Wczoraj przeczesali około 350 hektarów lasu. Pożar, który wybuchł w miniony wtorek, jest opanowany, ale akcja trwa. Teraz problemy z dostępem do profilu zaufanego. Poinformowało o nich Ministerstwo Cyfryzacji. Resort zalecił korzystanie z innych form autoryzacji, na przykład za pomocą aplikacji mObywatel. Głębokiej reformy prawa łowieckiego domagają się Zieloni. Gotowy jest projekt ustawy w tej sprawie. Wśród proponowanych zmian jest m.in. odsunięcie polowań od zabudowy i likwidacja tzw. polowań dewizowych, mówi Magdalena Gałkiewicz z Zielonych.
18: To były po prostu polowania, gdzie za dewizy, za dolary klienci zagraniczni mogli kupować u nas w kraju możliwość, usługę zabijania zwierząt. Ustrój się zmienił, a polowania dewizowe, komercyjne mamy nadal.
17: Trzeba zebrać teraz 100 tysięcy podpisów.
2: Na zegarach 11. Siemanko, Adi po tej stronie. Zaczynamy nowy tydzień, zaczynamy nowy dzień i nowe przygody. Felix Jen Kaskada, Boy You Turn Me. Życzę

Anny Mach, Georgie Beautiful w Melo Radio. 16 minut po 11, podkręcamy tempo. A dzisiaj mamy dzień bez śmiecenia, no i róbmy coś z tym. Mam taki challenge, który może uda się wcielić w życie nie tylko dzisiaj, ale i tak naprawdę w ogóle codziennie, no bo warto wywalać śmieci do kosza, a nie dookoła tak naprawdę. Generalnie mam wrażenie, że i tak nasza świadomość w tej materii mocno urosła, ale nadal widać osoby, które mają to w... no wiecie gdzie, no i fakt tego, że trafimy już do właściwego kuba, to jest tak naprawdę taki buścik trochę dla planety i nawet myślę sobie, że wiecie co, coś takiego można śmiało na Instastory wrzucić, nawet jakieś krótkie nagranie, jak wywalacie jakieś śmieci, wtedy więcej osób sobie w ogóle przypomni o tym, no i może zaczniemy jakiś dobry trend. Nie wiem, planeta tego potrzebuje, może byłoby warto. Two Time, Steve Aoki, Mitch Vegas, już teraz w Melo.

Another i Talk to You w Melo Radio, 27 minut po godzinie 11. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze pojawi się bardzo sympatyczna dziewczyna, Carla Fernandez i Co jeśli, a to w remiksie McFly'a, ale to nie koniec, nie zatrzymujemy się, bo będzie jeszcze Armin van Buuren i In and Out of Love i wiem, że do tego numeru lubicie robić głośniej. Będzie już za moment.

0: Krążkowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja.
1: Wieczorami
0: idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Dekoral, biała farba fasadowa. 10 litrów tylko 174 zł. Drewnochron Extra Impregnat 9 litrów. Gotowe kolory tylko 179 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 29 maja. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo Bohaterów Warszawy 10.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie. Byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
8: Panie Burnejka, a po co Panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: chwilę na wychillowanie. Carla Fernandez i Co jeśli? John McFly, tylko remix. Bardzo ładna wersja tego sztosa. No, a my podkręcamy tempo i zaczynamy nowy tydzień. Słuchajcie, można go zacząć w bardzo prosty sposób, z uśmiechem na twarzy. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, i tam dacie znać, na co chcielibyście wydać 200 zł w szybkiej kasie.
1: Planuję grilla ze znajomymi na działce. Wszystkie matury już są za mną, a na dodatek jeszcze są urodziny brata, więc w sumie podwójny powód do tego.
0: No, okazja do dobrego melo. Zdecydowanie. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijajcie, dawajcie znać, no i czekamy na was, bo hajs stygnie.

0: Tak, podkręcamy tempo, 10 minut do godziny 12. Marcin Sikora już w studiu, siemano.
1: No hej, jestem.
0: Co tam w newsach?
1: Będą burze.
0: Burze?
1: Dziś po południu. Aha. Prawie w całej Polsce.
0: Okej, sprawdzimy dokładnie co i jak w newsach Meloradia.
2: A już o 12 zagramy
0: Haven i Caitlin Aragon i I Run. Ten genialny wokal i bardzo, ale to bardzo energetyczny beat punktualnie o 12.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Drodzy klienci, Market Budowlany Węglewski WNW Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A, czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze. Nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy. Ziemia uniwersalna 80 litrów. 15 zł. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
13: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
0: Po reklamie.
14: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Pogoda.
15: Przewaga szarych chmur teraz na mrągowskim niebie, ale gdzieś pomiędzy tymi chmurami krąży to delikatne słońce. Synoptycy wskazują, że popołudnie może być z podobnym klimatem. Na termometrach 17 stopni powyżej zera i tutaj może być coraz cieplej, ale pamiętajmy, że ta odczuwalna temperatura jest dzisiaj sporo niższa. W dodatku po południu może też popadać deszcz. A i wiatr cały czas nie ustępuje.
0: To są newsy Meloradia Mrągowo.
15: Patrycja Strupińska. Coraz bliżej jest koniec długo wyczekiwanej inwestycji. Chodzi o świetlicę w Marcinkowie. Prace trwają od września ubiegłego roku. Polegają na rozbudowie i przebudowie świetlicy wiejskiej. Przewidywany koniec prac to drugi kwartał tego roku. Teraz zaglądamy na mrągowskie drogi. Tam policjanci prowadzą działania pod nazwą Jednoślad. Zwracają uwagę na osoby poruszające się na dwóch kółkach, motocyklami, rowerami czy hulajnogami. Przypominają też o przestrzeganiu przepisów, zasad ostrożności, a także o używaniu odblasków. Na koniec trochę historii. 80 lat temu w Mrągowie zaczęto kształcić przyszłych pedagogów. Absolwenci chcą upamiętnić tę datę. O szczegółach absolwentka kierunków kształcenia pedagogicznego w Mrągowie Urszula Kuchcińska.
16: Chcemy spontanicznie śpiewać w różnych częściach miasta, ponieważ szkoła była rozśpiewana.
15: Każdy, kto chce włączyć się w obchody tego jubileuszu, powinien skontaktować się z Biblioteką Pedagogiczną w Mrągowie.
17: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
18: Meteorolodzy ostrzegają przed burzami. Alert pierwszego stopnia od 14:00 obejmie prawie całą Polskę, bez województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i podlaskiego. Prędkość wiatru wyniesie do 75 km na godzinę. Lokalnie możliwy też drobny grad. Dramatyczny wypadek podczas meczu żużlowego w Wielkopolsce. 19-letni zawodnik Patryk Budniak przeleciał przez bandę i uderzył w ogrodzenie. Jest w ciężkim stanie. Przeszedł operację złamanego kręgosłupa, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
19: Policjanci zabezpieczyli dokumenty dotyczące licencji toru i dopuszczenia go do zawodów. Sprawdzili także dokumentację dotyczącą ubezpieczenia. Przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli monitoring.
18: Sprawą zajmuje się prokuratura. Tymczasem siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz pierwszy w historii zostali mistrzami Polski, pokonali broniącą tytułu ekipę Bogdanka Luk Lublin 3-1 i wygrali finałową rywalizację play-off 3-2.
17: Siemanko, mamy 12:00. Dajcie znać, co u was, jak mija wasz poniedziałek. WhatsApp Meloradia, tam mnie znajdziecie, a naszego WhatsAppa na meloradio.pl. Adi z tej strony.

ale farbený Body Talk w Melo Radio, 14 minut po 12. Ciało potrafi wiele powiedzieć. A ja znalazłem w sieci rzeczy, które najbardziej podnoszą nasze rachunki w domach. Co mamy na liście? Słuchajcie, mowa o rachunkach za prąd i tutaj kłania się uwaga. Suszarka bębnowa, zmywarka, lodówka, kuchenka elektryczna i pralka. No i tak, wiadomo, że są to rzeczy, z których no nie zrezygnujemy, no bo nie będziemy prać w rzece. Ale są inne rozwiązania, na przykład pewnie macie część urządzeń włączonych w tryb tak zwany standby. No i wiecie, to można wyłączyć, to już macie pierwszą oszczędność, tak? Tu ekspert też mówi, że gotowanie z przykrytymi garnkami może pomóc, a odnośnie lodówki to na przykład rozmrażanie zamrażarki na pewno też się przyda. No i coś ode mnie, ładowarki z kontaktów też odłączajcie. Wiem, że niektóre działają tylko gdy wykryją telefon, ale są i takie, które tego nie mają, dlatego w razie czego lepiej odłączyć. A my gramy teraz w Melo Radio Lordly.

Oscar Metke i Sweet Nothings w Melo Radio. Podkręcamy tempo. W tej godzinie jeszcze spotkamy się ze Skuterem, który też będzie na Sunrise Festival, tak jak my i wy. The Logical Song. Jestem mega ciekawy, czy zagra to na żywo, ale mam szczerą nadzieję, że tak właśnie będzie. Do tego bryska i odbicie.

0: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Po reklamie.

Scooter i The Logical Song. Przypominam, ze skuterem widzimy się na Sunrise Festival. 16 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo i ja też przypominam o kolejnej kluczowej sprawie, no bo szybka kasa jest do zgarnięcia. 200, a nawet i 500 zł, na co tylko chcecie. Także nie czekajcie, od razu wbijajcie z tematem i dajcie znać na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie, na co przede wszystkim byście chcieli wydać te pieniądze, no bo bez tego będzie trudno. A tak jak napiszecie i trochę zaszalejecie, no to my do was oddzwonimy, a później wy zgarniecie siano i wszyscy są zadowoleni.

0: James Hype, Be Mine, to jest Melo. 8 minut do 13, podkręcamy tempo, a ze mną Ula Harciarek.
1: Cześć. No i będą newsy, a w newsach nowe ceny maksymalne paliw, które już od jutra, i o tym, jak AI pomaga w rekrutacji.
0: No to przekonajmy się, co tam nowego w branży.
2: A już od 13 zagramy.
0: Nasz ziomek, czyli Andy Dusty z Okuria. Zakaria startuje punktualnie o 13, także też musicie być i już szykujcie się do tego, żeby zrobić głośniej.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jest to jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie. 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra. Złoty 49, kupując 12 sztuk.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Castorama!
15: Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
16: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na Castorama. Mama.pl.
17: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
18: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
19: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
20: Na początek nowe maksymalne ceny paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30, benzyny 98 6,81, a oleju napędowego 6,93 zł. Polscy medaliści olimpijscy wciąż czekają na pieniądze za zdobyte medale. Tak obiecał im Polski Komitet Olimpijski, a jego prezes po prostu zawiódł, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
21: Bardzo źle świadczy o decyzjach podejmowanych przez prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
20: Nagrody miały zostać wypłacone w formie tokenów w ramach współpracy z Zonda Krypto. Sztuczna inteligencja pomaga w rekrutacji. Według badania Pracuj.pl aż 48% kandydatów użyło AI w procesie rekrutacyjnym, a większość rekruterów to akceptuje.
19: No to ładnie. To ja zawsze sam CV robiłem. No. Co za czasy.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
19: Nie no, gratuluję wam nowoczesności. Nie, to nie jest tak, że wam zazdroszczę. Nie, nie, to w ogóle
20: Boomer.
19: Nie działa. Siema, Adi jestem. Naprawdę, ja nie, jeszcze nie mam 30 lat nawet, okej? Okay?

0: dla wszystkich motoryzacyjnych świrów. Gibbs, Dope Hubs, For Money i Win. 15 minut po 13. Gramy to w Melo Radio. Podkręcamy tempo. I w międzyczasie sprawdzamy, jak wasz poniedziałek. Na WhatsAppie Melo Radio dajecie znać. Siemanko.
1: Siema Melo Radio. No to ja już byłem w sklepie na zakupach. Nice. No i teraz siedzę sobie w domku, słucham sobie radia. No mam nadzieję, że będzie fajnie, mimo że zapowiadają u mnie burze. Właściwie to w całej Wielkopolsce zapowiadają burze, ale mam nadzieję, że będzie super.
0: Stary, będzie pięknie, to na pewno, chociaż tymi burzami faktycznie uważajcie na siebie, bo nie tylko w Wielkopolsce, ale i w całej Polsce może być burzowo, dlatego ostrożnie.

0: Sony Fodera i Crystal, My Lovin' w Melo Radio. 28 minut po godzinie 13. Mało osób o tym wie, ale Sony Fodera na samym początku to się facet trochę interesował bardziej rapem i hip-hopem, aniżeli taką elektroniką. No ale jak widać, zmieniła mu się nieco perspektywa. Philip George, Wish You Were Mine, już niedługo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: rzuci w Freak Fight.
1: Co to jest Rage Quit?
2: Co?
3: Nie mam pojęcia.
2: Myślicie, że wam pójdzie lepiej? Zapraszamy do naszego ringu.
0: Pojedynek płci w każdy piątek. Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18.
2: Iga Dudziuk.
1: Mikołaj Kujawnicki.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Farba lateksowa Becker's Designer Color. 2,5 litra. Gotowe kolory tylko 99 zł. Farba do ścian Becker's Designer White. 11 litrów tylko 188 zł. Spiesz się, promocja trwa do 29 maja. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10. Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.

0: facet, który często podczas swoich setów widziany był w czapce. Philip George, Wish Your Mind w Meloradio. A razem ze mną facet, który nie jest w czapce, ale jest po urlopie.
1: Siemanko.
2: Siemano.
0: Odpocząłeś trochę?
1: No tak właśnie nie za bardzo.
0: Ale to co, za długo było?
1: A może no właśnie za długo, jak na ironię, nie? Bo się człowiek rozleniwia.
0: To był piękny, pamiętny klasyk polskiego internetu. A tak serio, to co robisz podczas urlopu?
1: A wiesz co, no z przyjaciółmi naszymi zresztą się widziałem. Mnie przeorali po Wałbrzychu. Świetnie. Więc pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Wałbrzycha. Zróbcie hałas na WhatsAppie.
0: Widać, że odpoczął. To naprawdę niecodzienna sytuacja. Thomas Gray, Rumors.

0: podobna muzyka była w Tekenie 2, jak się wybierało postać do walki. A teraz ja mogę wybrać ulubionego bohaterkę. Siemano, Iga i Mikołaj.
1: Mikołaj już tutaj, przytuliliśmy się i się cieszymy.
0: To prawda. Wszyscy są zadowoleni, bardzo się cieszę. Spytałem Mikołaja o to, co robił na urlopie. Wiesz, co robił?
1: Kupił samochód?
0: Tak.
2: No i teraz Urząd Skarbowy o tym wie, dzięki.
3: A już o 14 zagramy.
2: Good Boys Hideaway, Die I Albi. 2 tygodnie nie było, już zapomniałem, nie? O naszych schematach.
0: Ile pali?
2: No, ale właśnie bardzo niedużo.
0: No i to jest super.
2: Poniżej 6 w trasie.
0: Gratulacje!
2: Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie. Torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.
9: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
10: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
11: Prokuratura reaguje na wyjazd Zbigniewa Ziobro do Stanów Zjednoczonych. Chce sprawdzić, czy ktoś pomagał mu w ucieczce i uniknięciu odpowiedzialności karnej. Wypadek żużlowca w Gnieźnie. 18-latek wypadł z toru i jest w ciężkim stanie. Klub Patryka uruchomił zbiórkę na jego leczenie. A ruszyły egzaminy 8-klasistów. Dziś był test z języka polskiego. Jak poszło, mówią uczniowie w Poznaniu.
12: 60-70%?
13: Ja liczę na 90, ale nie wiem, czy uda się.
14: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle. Liczyłem na 80%, ale teraz nie wiem, czy będzie w ogóle 70%.
11: A jutro egzamin z matematyki.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No wreszcie, jak mi brakowało tego powitania. Cały
2: so
1: czas
2: back.
1: Się myliłam, wiesz, cały czas.
2: No to miło, fajnie, że o mnie myślałaś. Ja też o tobie myślałam.
1: Ojejku, i wiesz, o czym jeszcze myślałam?
2: No.
1: Że nie mogłam z tobą zrealizować Tańca z Gwiazdami w zeszłym tygodniu.
2: No wiem, a teraz był przecież wielki finał. I byłaś zresztą na własne oczy, widziałaś, co tam się działo.
1: Więc chyba porozmawiamy o tym.
2: No na pewno, trzeba to podsumować w końcu.
1: Dokładnie. Iga Mikołaj, siemanko.

0: Sigma, Nobody to Love. Tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. Przyszła wiadomość z życzeniami imieninowymi.
1: No, tak chyba nie spodobała ci się, co?
0: Znaczy, miłe, ale czemu ciociu? Czy jestem taka stara? To Mikołaj jest stary, coś nam się pomyliło.
1: Nie, nie, ja jestem młody duchem cały czas i ciałem zresztą też. Proszę mnie nie szkalować.
0: Kocham was wszystkich i dlatego porozmawiamy o pieniądzach.
1: Tak, no bo imieniny, ślub czy chrzest, znowu płacze ktoś, jak to kiedyś śpiewał Jacek Laskowski. A płacze się, bo to są drogie rzeczy.
0: No właśnie, a jak mam imieniny, to dostanę od ciebie pieniądze?
1: Wiesz co, ja muszę do łazienki iść.
0: Pa.

0: Lizzo, Weekend. Moi drodzy, nie opłaca się mieć przyjaciół, bo jeżeli oni się hajtną, to trzeba dać dużo do koperty.
1: No niestety, w lutym czeka mnie to wyzwanie, że trzeba będzie coś tam włożyć, a podobno ponad połowa Polaków wkłada do kopert, nie tylko na śluby, ale też na komunię, coraz więcej pieniędzy, no bo to wszystko drożeje zwyczajnie.
0: No tak, ale uważam, że 1000 czy 1500 zł to jest naprawdę dużo.
1: No to jest masakrycznie dużo. To ja wkładam 300.
0: O,
1: ale dawno nie byłem, to jeszcze było przed inflacją.
0: Ale jeżeli chcecie takie dofinansowanie delikatne od Meloradia, to śmiało, meloradio.pl, szybka kasa.

0: Robin Schulz, One with the Wolves, podkręcamy tempo w Meloradiu i podkręcamy tempo na parkiecie Tańca z Gwiazdami, bo my co tydzień z Mikołajem, co tydzień przeżywamy to, żebyście wy nie musieli.
1: No niestety teraz nie będziemy mieli czego oglądać, ponieważ program już się zakończył. A gdzie jest ty-ty-ry-ty-ty?
0: A przepraszam.
1: Ty-ty-ry-ty-ty-ty. Zrobimy pasztowo na razie. Wielki finał, wygrał człowiek, którego w sumie spodziewaliśmy się zobaczyć na miejscu zwycięzcy.
0: Tak, jest to Gamu, chociaż uważam, że Piotr Kędzierski wisi mi pieniądze, bo obstawiałam, że to on wygra, on sam na własne życzenie.
1: Sam zrezygnował, faktycznie. Rzeczywiście, no,
0: to
1: nie jest. Teraz.
0: Tak, ja obstawiałam go i jestem przekonana, że on byłby w finale i być może by wygrał.
1: Natomiast widziałem to już na urlopie, widziałem oczywiście, jak zrezygnował i no, muszę powiedzieć, że bardzo ładnie się Piotrek zachował.
0: Mhm. Ale no, Gamu.
1: Chyba wiedział, że trochę jest zbyt sztywny.
0: Sztywniutko, ale Gamu, jak on wygląda.
1: No, już od pierwszego odcinka widać było, że on wystaje ponad resztę. Chociaż Sebastian Fabiański też oczywiście dawał radę.
0: Dawał radę i wydaje mi się, że jest mu troszkę przykro, że przegrał.
1: No, nie dziwię się, bo miał naprawdę duże szanse, ale to jednak był ten pojedynek między nimi.
0: Finał był dobry i Magda dobrze i Paulina, naprawdę ciężko było, myślę, wybrać mistrza.
1: Ale w końcu jest Gamu Fal, mistrz Tańca z Gwiazdami. Tańczący gwiazdor. Przyniesie prezenty w następne święta. Będzie ten krokiem wchodził pod waszą choinkę.
0: Bardzo dobrze.

0: Mikołaj, a wiesz, że można kupić słońce?
1: Jest na sprzedaż?
0: Znaczy już chyba nie, bo pewna turecka przedsiębiorczyni kupiła sobie słońce.
1: Co? Jak to?
0: No właśnie, o tym porozmawiamy jeszcze w tej godzinie.
1: No, muszę się dowiedzieć jakichś szczegółów, bo coś mi tu nie gra.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Drodzy klienci, Market Budowlany Węglewski WN2 Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A, czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze. Nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy. Ziemia uniwersalna 80 litrów, 19 zł. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
5: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające luk, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
0: Po reklamie.

0: Słońce świeci nad nami, Inside the Lines w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Cieszcie się z tego słońca, bo być może to nie potrwa długo. Tak trochę was nastraszyłam.
1: Bo trzeba będzie płacić za słońce. Za korzystanie słońca trzeba płacić.
0: Tak, jest taka pewna odklejona pani, której wydaje się, że kupiła słońce. Normalnie rzekomo podpisała akt notarialny i ona uważa, że my powinniśmy jej płacić za użytkowanie.
1: Dobrze, to ona w takim razie będzie płacić odszkodowania za suszę na przykład.
0: O.
1: Albo za to, że w zimie zachodzi szybciej słońce,
0: słusznie,
1: i go nie ma.
0: Słusznie.
1: I ludzie mają niedobory witaminy D.
0: A mi się chce spać, bo jest ciemno dzisiaj w kraju.
1: Właśnie. No i gdzie jest to słońce? Kiedyś było. Dzisiaj nie ma.
0: Ja jestem twoim słońcem największym. O, sama sobie nie wiem, czemu zrobiłam.

0: Awake Tonight, pięknie, Afrojack Sia, David Guetta. A my mamy doskonałą wymówkę dla was, bo będzie brzydka pogoda, czyli można zostać w domu.
1: Będzie.
2: Oj, tam od razu brzydko.
1: Protesty do tej typiary od słońca.
0: Bo jakaś typiara kupiła słońce podobno.
2: Tak? Naprawdę? Nic nie wiem. O, no to
0: no bo to chyba w jej głowie.
2: Ale ogólnie. O tym nie będzie w newsach, będzie o pogodzie.
3: A już o 15:00 zagramy.
1: Boy, you turn me. Felix Jani Kaskada. Będziemy tak śpiewać razem z wami już o 15:00 punktualnie.
2: Yay!

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Kaufland jest fresh, w Kauflandzie.
10: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kilogram, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%. Drugie gratis.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
21: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
22: Lecimy do Auchan. O olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
23: Sprawdź to sam, czeki daut, kusi cenę każdy dział.
22: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: 15,99. Już jutro w KFC.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: O reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: Minuta do 15:00, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: Tej nocy może zrobić się burzowo, niespokojnie w pogodzie. Będzie między innymi na północy kraju. Lokalnie może padać nawet grad. Ukraińcy nie palą się do emigracji. 9 na 10 nie planuje wyjeżdżać z Ukrainy po zakończeniu wojny. Ale ci, którzy są w Polsce, coraz częściej myślą o stałym pobycie. Personal Service i Monika Banyś.
3: Wyższe zarobki i stabilna forma zatrudnienia to są te rzeczy, które mogłyby ich skłonić do rozważania związania się z Polską na dłużej.
2: Zostać w Polsce chcą głównie osoby między 35 a 44 rokiem życia. Na koniec ambitne plany polskiego biegacza. Tomasz Sobania chce przebiec 50 maratonów w 50 stanach USA w 50 dni. Jeśli to mu się uda, będzie pierwszym Polakiem, który tego dokona.
1: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i mamy niespodziankę dla was.
0: Będzie się działo wieczorami, ale co takiego się będzie działo i o co chodzi, to oczywiście wam zdradzimy za chwilę.
1: Iga Mikołaj, siemanko.

0: Jonatas, Bryska, teraz zmieniamy klimat. Albo nie.
1: Sexy Papi, taki numer pojawił się w naszym studiu. Nie przez przypadek.
0: Dokładnie, porozmawiamy teraz o Mr. Papież Leon XIV.
1: Został wiralem papież. Wszystko dlatego, że ktoś zrobił mu zdjęcie, jak idzie w tych swoich papieskich, prawda, szatach, a pod spodem najacze ma na nogach.
0: No wygoda przede wszystkim, słuchajcie.
1: Swoje obuwie na pewno by pozostawił na brzegu, bo no przecież bym nie chciał zachlapać Jordanów, nie?

0: ale podkręciliśmy tempo L'Amour Toujours w Meloradiu, a teraz nowość w sumie.
1: Sunrise on Air w Meloradiu. Sunrise on Air to jest nowy program na antenie Melo, który startuje już w najbliższy piątek. W Biforze przed Dobrym Melo będzie godzina wypełniona właśnie muzyką znaną ze scen Sunrise Festiwalu.
0: Będą też różne ciekawostki o artystach, którzy występują na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: No i o samym festiwalu też, jakby ktoś z was jeszcze nigdy nie był, a chcielibyście poznać długą i bogatą zresztą historię tej imprezy, to będzie do tego okazja właśnie w najbliższy piątek. No i będą też najważniejsze zgarnięcia.
0: Jeżeli chcecie się pojawić, przeżyć to razem z nami, bawić się wśród największych gwiazd muzyki techno, no to słuchajcie uważnie. Sunrise on Air.
1: Piątek, 21 punktualnie.
0: Zapiszcie sobie tę datę. Sunrise on Air w Meloradio.

0: prawie jakbyśmy byli we Włoszech na wakacjach. Talk to you, tak podkręcamy tempo. Moglibyśmy gdzieś pojechać, wiesz?
1: Na wakacje? Ja byłem przed chwilą.
0: To jeszcze jedno.
1: Myślisz, że dostanę drugi urlop?
0: Szefie! Nie.
1: Ale tym razem wspólny.
0: O, świetnie. A propos wspólnych rzeczy, wiesz, czego nie warto robić?
1: Pisać do byłych?
0: To raz, a dwa w ogóle utrzymywać z nimi kontakt.
1: No, wydaje się to być oczywiste, ale powody mogą was zaskoczyć.

to promocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival. Zanim pojawisz się w koło

0: Jak ultra okazję do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Dekoral, biała farba fasadowa. 10 litrów tylko 174 zł. Drewnochron Ekstra Impregnat 9 litrów. Gotowe kolory tylko 179 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 29 maja. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo Bohaterów Warszawy 10.
2: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Po reklamie.
11: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: Jan Klosia, Jonatan, Noc Aniołów w Meloradiu.
1: Noc Aniołów, wszyscy wychodzą na patrol.
0: Z sobą jesteś?
2: Pewnie.
0: A czy masz kontakt z byłą?
2: Nie. A czy ty masz kontakt na przykład z byłym współprowadzącym?
0: Mam.
2: No to Iga, wiesz co, ja chyba śpię u mamy dzisiaj. Przemyślę sobie pewne kwestie.
0: Ale czemu?
2: No bo nie można tak, to jest w ogóle złe dla twojej psychiki, tak trzymać kontakt
0: dla z byłym. Dla mojej czy dla twojej?
2: Dla mojej też, ale dla twojej również, bo to się okazuje, że potem występuje tak zwany kac moralny.
0: Ja nie mam kaca.
2: Czyli nie masz wstydu po prostu. Dobrze,
0: no tak,
2: wiedzieć.
0: Przecież mam dzisiaj na koszulce pupę w wieniawy.

0: Jest to mój faworyt. Magnetic Bausa. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Jeżeli wam brakuje słońca, no to jesteśmy.
1: Ale nam też trzeba płacić za to słońce?
0: Nie.
1: Ja wiem, że to jest motyw przewodni dzisiaj, się przewija przez program, bo kobieta w Turcji kupiła słońce podobno.
0: Znaczy w swojej głowie prawdopodobnie.
1: Tak. Mhm.
0: A w newsach Meloradia będzie o festiwalach techno.
1: O! To coś nam znanego.
2: A już o 16 zagramy!
1: New Religion, Bibi Rexha i Faithless.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: kierunkowo. Słuchaj na 104,9 FM. Autopromocja.
1: Wieczorami
0: idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18.

0: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
6: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
10: Kto zwalcza ból? Kto?
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
17: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
18: Tak?
17: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej.
19: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Korek.

0: 89 FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Co jest grane w Mrągowie?
1: Patrycja Strupińska, zapraszam. Dziś czeka Was wyjątkowy wieczór w Mrągowskim Centrum Kultury, a to za sprawą Teatru przy Stoliku. W ramach Tygodnia Bibliotek czeka na Was sztuka Czerwone Wino, a wystąpią znakomici aktorzy Teatru Stefana Jaracza w Olsztynie. Wydarzenie rusza dziś o 18:00, wstęp oczywiście wolny. A jeżeli kochacie podróże, a w szczególności krainę grzmiącego smoka, to trzeba wybrać się właśnie na to spotkanie. Już jutro w Bibliotece Miejskiej w Mrągowie niezwykłe krajobrazy Himalajów, codzienność mieszkańców, ich tradycje, wartości i podejście do życia. To jutro o 17:00, wstęp wolny. A 16 maja macie do wyboru wyjście na Noc Muzeów w Krutyni. Zaprasza Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Wydarzenie rusza o 16:00.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16:00, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Weekendowy festiwal techno w Pałacu Wilanowie pod lupą Ministerstwa Kultury. Okoliczni mieszkańcy skarżyli się bowiem na hałas, a ekolodzy podkreślają, że w pobliżu jest rezerwat przyrody. Klub żużlowy w Gnieźnie organizuje wsparcie dla swojego zawodnika, który uległ wypadkowi podczas meczu. Zderzył się z innym zawodnikiem, wypadł z toru i uderzył o betonowy mur. Adam Kaźmierczak.
5: Jak usłyszałem, na razie nie wiadomo, jakie będą koszty leczenia Patryka, zwłaszcza, że jeszcze nie przeszedł wszystkich badań diagnostycznych. Klub zaapelował również do kibiców, aby oddawali krew dla Patryka i innych potrzebujących osób.
4: Ruszyła też zbiórka pieniędzy dla Patryka Budnika, który przeszedł operację kręgosłupa. Będzie mniej krajowego miodu. Powód to chłodny kwiecień, nocne przymrozki, no i susza.
2: Wiemy, na co Gamu wyda pieniądze za wygraną w Tańcu z Gwiazdami.
3: No bo w końcu trochę przytulił. 200 tysięcy, tak?
2: 200 tysięcy złotych. I kryształowa kula.
3: No, ciekawe, ile warta w Lombardzie.
2: I Gamikołaj, hej.

0: kochasz? Sobel. A Gamufal co kocha?
1: Swoją córkę.
0: Tak, i taniec.
1: I taniec
0: i swoją kochaną. I on wygrał kryształową kulę, a także czek na 200 tysięcy złotych.
1: No i właśnie powiedział, że te pieniądze przeznaczy na zabawki dla swojej córki.
0: Super.
1: I na jej przyszłość.
0: Mega, to jest naprawdę mega. A jeżeli chcecie dowiedzieć się na przykład, na co by chciała przeznaczyć te pieniądze jego ukochana...
1: Partnerka taneczna, bo też wygrała 100 tysięcy w końcu.
0: O!
1: O!
0: No tak!
1: O. No. Ale tam plany są nieco inne. Wszystko jest napisane na meloradio.pl.
0: Tam wbijajcie poszczegóły. Don't wanna go home, Meduza, tak podkręcamy tempo.

0: Ależ klimat, Rehab All My Life.
1: Florida.
0: Jak ja lubię ten moment. My was wysyłamy na koncert Florida w Warszawie 23 maja.
2: To już drugi raz, jak Flo do nas przyjeżdża. Aha. W bardzo krótkim czasie, więc musiało mu się spodobać po prostu.
0: Ja się nie dziwię, Polacy to są jednak niesamowici, dlatego dzwonimy do Karoliny, która musi od nas odebrać. Czy jesteśmy gotowi, żeby to wykonać?
2: Pewnie, dawaj.
0: Błagam, odbierz.
2: Tradycyjnie czekamy 5 sygnałów.
0: Karolina, brawo, wygrywasz podwójne zaproszenie na Florida w Warszawie.
3: Ale się cieszę.
2: A tak w skali od 1 do je?
3: Od 1 do je? Super, ekstra, wypasione, yeah!
0: Karola, jaką ty masz energię. Mam nadzieję, że na koncercie będziesz się bawić równie dobrze i będziesz nas oznaczać na storiesach.
3: Na pewno.
2: No z taką energią to Florida chyba przyjedzie trzeci raz. Coś mam wrażenie.
3: Mam taką nadzieję, to jeszcze raz pojadę.
1: Florida w Melo Radio.
0: No to teraz, good feeling, Florida. Karola, zrób ostatni raz je.

0: Way I Are. Ja bardzo dużo kiedyś ćwiczyłam do tego kawałka, wiesz?
1: No to jest numer, który w sumie nadaje się do wszystkiego.
0: A testowałeś?
1: Tak.
2: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Krzyczysz.
3: Yeah!
2: I wygrywasz Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Zvykły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Drodzy klienci, market budowlany Węglewski WN2 Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A. Czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze. Nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy. Ziemia uniwersalna 80 litrów. 19 zł. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.
6: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault w kwietniu podczas Renault Business Days oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 996 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Brico Marche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
4: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
14: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
15: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdę. Miastkę miał szlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise.

piątek od 21. Autopromocja. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: La My My Living Room. Aaron Czupel to Snora. Tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu. Trips to jest znana wam postać. DJ oraz facet, który nam nie odpisuje na DM-a od pół roku.
1: I jest znany właśnie z tych dwóch rzeczy.
0: I tak się składa, że on chyba jest dosyć sporym fanem Eurowizji.
1: No musi być, skoro już tam 7 razy praktycznie występował, chociaż nie pod własnym nazwiskiem, ale jako producent wielu hitów, które właśnie na tym konkursie się pojawiały przez lata.
0: Tak, chociaż nie jest wylewny w swoich wypowiedziach, bo jak się go zapytałam, czy nagramy piosenkę, to powiedział...
2: Nie.
0: Trudno.
1: Lubię zwięzłość wypowiedzi.

0: Just the way you are, ależ remix David Guetta. Tak podkręcamy tempo i przenosimy się w newsach na Eurowizję.
1: O,
2: tak, będzie Eurowizja. Eurowizja będzie w newsach i o tym, jakie kraje się wyłamują z Eurowizji.
3: Yeah. A już o 17:00 zagramy
1: Loco Loco.
0: Jej. I tak wam zagramy punktualnie o 17:00.
1: No bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiata i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
8: masz. Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. Co jest grane w Mrągowie?
12: Patrycja Strupińska, zapraszam. Mrągowo dołącza do obchodów Europejskiej Nocy Muzeów, a takie wydarzenie czeka Was już 16 maja o godzinie 19. Wtedy będziecie mogli zwiedzić Mrągowski Oddział Muzeum Warmii i Mazur. Wzorem lat ubiegłych swoje drzwi otworzy również Muzeum Sprzętu Wojskowego w Mrągowie. Więcej szczegółów na oficjalnej stronie miasta. Za niespełna dwa dni w ramach Tygodni Bibliotek będziecie mogli wybrać się na spotkanie z Michałem Śmielakiem, autorem cenionych powieści kryminalnych i sensacyjnych. Spotkanie 13 maja o 17.30 w czytelni dla dorosłych. Z Mrągowa zaglądamy jeszcze do Rynum, gdzie wielkimi krokami zbliża się nietypowy konkurs. Pływanie na byle czym. To już 30 maja nad Jeziorem Ryńskim. Szczegóły na oficjalnej stronie miasta.
13: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
14: Ula Harciarek, on the mic.
15: Prokuratura chce zwrócić się do Stanów Zjednoczonych z pytaniem, czy Zbigniewowi Ziobrze wydano wizy i na jakiej podstawie prawnej, mówi prokurator Przemysław Nowak.
16: Zbigniew Ziobro od wielu miesięcy nie ma paszportu, więc jedno jest pewne, na zasadach ogólnych do Stanów Zjednoczonych dostać się na pewno nie dostał.
15: Minister Sprawiedliwości zapowiedział złożenie wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Teraz Eurowizja, Hiszpania, Irlandia i Słowenia nie będą transmitować konkursu, a powodem jest udział Izraela. Finał Eurowizji już w sobotę. No to jeszcze najnowsze wieści o hitowym serialu Rozdzielenie. Zdjęcia do trzeciego sezonu mają ruszyć jeszcze tego lata, zdradził Adam Scott, który gra główną rolę, ale nie chciał nic powiedzieć o fabule.
14: Kojarzycie polskich Beckhamów?
17: No raczej. Kiedyś to było. Kiedyś to byli czasy, teraz to nie ma czasów.
14: Doda i Majdan. O tym pogadamy. Iga Mikołaj, hej!

0: Rio, Shine On w Meloradiu, tak się podkręca tempo. A wczoraj urodziny miał Radosław Majdan.
1: On kiedyś błyszczał na bramce. I nie tylko na bramce, bo poza nią też, bo przecież był w słynnym związku z Dodą i to była taka pierwsza para polskiego show biznesu.
0: A jaki teledysk nagi prawie, że nakręcili.
1: No i nawet też piosenka raperska powstała na ich temat. Nie wiesz kim być, bądź sobą, nie? Nie Majdanem i nie Dodą.
0: Nie wiem.
1: To była grupa operacyjna.
0: A dobrze, bo jestem po prostu młoda.
1: Ale Radosław Majdan jest też znany ze swoich eksperckich wypowiedzi.
0: No to posłuchajmy.
2: Mi się wydaje, że wiesz, to był taki odruch, on go kurwa kopał z 3 razy, nie? I on kurwa, wiesz, odruchowo machnął ręką, trafił go kurwa, wiesz, ten przeaktorzył.
1: Wow. I ja takie wypowiedzi właśnie lubię.

0: о 17 по 17. Szybka kasa. Ja to bym pojechała na jakieś wakacje, bo Paweł ma takie plany, dlatego do niego dzwonimy, zgłosił się po szybką kasę, ma 5 sygnałów na odebranie telefonu.
1: No i musimy go podpytać, bo cel jego podróży jest taki dwuznaczny. Mhm. No jedni tam lecą na wakacje, a inni w innym celu.
2: Halo, halo.
0: Cześć, Paweł, Iga Mikołaj, Meloradio.
1: Siemanko.
2: Dzień dobry, cześć, witam.
0: Pablito, ja lubię łysych, czy ty jesteś łysy?
2: Nie.
1: Czyli ta podróż do Turcji to jednak czysta przyjemność dla ciebie.
2: Znaczy, mam za kola.
0: O nie. Proszę.
1: Oj, no to
2: ale
1: jest...
2: zęby ładne, więc zębów nie będę robił.
1: O, no to dobrze, bardzo dobrze.
0: No to będzie taniej, nie? Paweł, na co potrzebujesz 200 zł od Meloradia?
2: Wiecie co, mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
0: Super.
2: Tak, i takie są plany.
0: Już?
2: Jakąś taką większą, bo wyjazd jest pojutrze.
0: A, Pablito.
2: Tak,
1: no to skoro wyjazd pojutrze, to już za chwilę możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia, a potem
2: proszę.
1: Śmigać po walizkę.
2: Świetnie, dziękuję bardzo. Tak zrobię.
0: To my ci dziękujemy. Szybka kasa od Meloradia. Hej, Sam Felt.

0: teraz wyobraźcie sobie, że do tego kawałka sobie bansujecie na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Czujesz to?
1: O, więc nie dość, że dobra muza, to jeszcze nad morzem, w środku lata. No czy może być lepiej? Iga, czy może być lepiej?
0: Nie może być. Sony Fodera na białej scenie wystąpi 31.
1: No raczej na white stage. Słuchajcie, Sunrise Festival. I będziemy was tam wysyłać. Słuchajcie Meloradia cały czas, bo bilety są do zgarnięcia.
0: Aż mi się gorąco zrobiło.

Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwonimy,

0: 3 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością, wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dilera Husqvarna.
6: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
7: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D. O reklamie.

0: Bella ciao, el profesor użel, tak po włosku. A Jamal jest skąd?
1: Z Hiszpanii.
0: Ach, to ten taki...
1: To ten, co w Barcelonie gra, tak? Tak, tak. No właśnie było El Clasico. Barcelona świętuje mistrzostwo Hiszpanii.
0: Super.
1: No i tam na tym meczu pojawiła się Olivia Rodrigo.
0: Znana bardzo piosenkarka. Czy oni mają romans?
1: No właśnie teraz pojawiły się takie plotki, bo Jamal tak do niej podbiegł, nie? Całuska sprzedał w policzek, razem sobie zrobili zdjęcie. Ale ja myślę, że ona nie leci na niego dlatego, że on jest piłkarzem, tylko dlatego, że był na streamie Łatwogęga.
0: Ej, mądre. Albo dlatego, że ma kasę. No jedno z dwóch.
1: No tak.

0: Jak mi ta nowość siada.
1: Jakie
0: Satisfy.
1: Tu bęgary w ogóle wjechały, jak mnie nie było.
2: Ale widzisz? Ten Calvin jest cudowny.
0: No. Mm-hmm. I wakacji myślisz?
2: No, oczywiście, że tak. A. Co nie wypuści, to brzmi Oluś, cudownie.
1: To on.
0: To on?
1: To on!
0: To on!
1: To on! Tak, to on!
2: No i on będzie prowadził program po 18. A Iga już idzie.
0: Chciałam.
2: Bo Iga już tak wymachuje rękami. Ona idzie już mela.
1: Ona drepcze nogami, myśląc o biletach na Sunrise.
2: No będą, będą. A będą też bilety dla fanów latania.
0: Naprawdę?
2: Tak, ale jeszcze nie powiem. Na co? Słuchajcie uważnie, to już po 18.
3: A już o 18 zagramy.
2: Sony Fodera, D.O.D. Poppy Bascom. Think About Us.
0: Uzi było.
2: Hej.
1: Bardzo ładne.
0: Dziękuję.
2: To ja też dam.
0: Dobra.

autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.
8: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
9: I na początek dobre newsy dla kierowców. Ceny maksymalne paliw jutro będą niższe niż dziś. We wtorek litr za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,30, a za litr oleju napędowego 6,93. Oskarżony o próbę zamachu na Donalda Trumpa nie przyznaje się do winy. Grozi mu dożywocie. Do strzelaniny doszło ponad 2 tygodnie temu w Waszyngtonie. No a teraz pogoda. Szykuje się burzowy wieczór. Właściwie w całym kraju, ostrzega Agnieszka Prasa z IMGW.
10: Miejscami możliwe będzie również opad gradu. W nocy część burz zacznie stopniowo zanikać, jednak na wschodzie kraju lokalnie zjawiska mogą utrzymywać się nawet do rana.
9: No i zrobi się chłodniej, ale będzie cieplej w weekend.
8: O, proszę bardzo, pozytywna informacja, ale my się jako naród na burzy znamy. Przecież my z tempem pioruna uciekamy do domu z pracy, co nie?
9: Tak, to prawda.

0: idę w Melo.
1: A na sam początek naszego spotkania mam naprawdę piorunujące rzeczy. All the Time, John Samity, The Chainsmokers. Ten numer na pewno zagram za kilka chwil. Będzie też Lamber i jej ostatni most. Zaczynam od tria Sony for the Radio, D i Poppy Bascom, Tough Think About Us. No i też będę miał coś dla fanów dobrych imprez, latania, no wszystkiego, co tylko sobie zażyczycie. Tak poniedziałek to można kończyć. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Jonesami. To DJ Smoker Seals i to All The Time w Melo. Tak podkręcamy tempo. 18.10 na zegarach. A za chwilę będę miał coś dla miłośników latania. A teraz Dennis Lloyd.

0: Witamy w Saint-Tropez, DJ Antua i Kalina w Melo, tak podkręcamy tempo. No mam nadzieję, że wy już w locie, takim metaforycznym oczywiście, do domu. No a latać to można, no nie tylko samolotem, można też unosić się w powietrzu samemu. To w takiej specjalnej tubie, ja to przeżyłem w piątek, no i muszę przyznać, było to naprawdę niesamowite doświadczenie. Szczególnie, że byłem tam z mistrzynią świata w skydivingu, Maja Kuczyńska, tak się ona nazywa. No i sobie trochę pogadaliśmy, między innymi o właśnie tym lataniu. No i zapytałem, czy z tym może zmienić się każdy. Posłuchajcie, co Maja odpowiedziała.
1: Jak najbardziej. Na początku szczególnie trzeba się nauczyć od samego początku, tak samo jakby się uczyło dziecka chodzić, dlatego że nikt nie umie po prostu od początku poruszać się w takim powietrzu, takim strumieniu powietrza, więc na początku się ma instruktora, który wszystko tłumaczy i po jakimś czasie można tam kontynuować, jeśli się chce. A jak się nie chce, to można po prostu sobie wejść na 3 minuty i zrobić taki experience, który jest bardziej podobny do rollercoastera.
0: No więc jak słyszycie, warto takiego lotu spróbować, instruktorzy też będą dla was. No ja mam takie dwie pojedyncze wlotki na takie latanie. Możecie je wykorzystać we Flyspot w Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu czy Warszawie. No a żeby je zgarnąć, no to dajcie mi znać na WhatsAppie, dlaczego to właśnie wy powinniście sobie tak polatać. Czekam na naprawdę kreatywne odpowiedzi. Przekonajcie mnie, że powinienem wybrać właśnie was. Dwie osoby wygrają, odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

Mine. Nowość od Jamesa Hype'a na playliście Meloradia, no bo najlepszy drop nowych hitów macie właśnie u nas. 26 minut po 18. Tu pychu, siemano, no a w tej godzinie powiem wam jeszcze o pociągu, który będzie pędził pod wodą.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
5: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

Tiktoka z Miracle. To Fragma, kultowa sprawa w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 20 minut do 19. Chiny idą po rekord. Właśnie czytam, że Chińczycy planują najdłuższy podwodny supertunel, w którym mają jeździć pociągi, to nawet z prędkością do 250 km na godzinę. Ten tunel ma mieć 123 km, no a jego budowa zająć się około 10-15 lat. No ale są też minusy. No podobno złośliwi mówią, że konduktorami w tych pociągach, które tam będą jeździć, no to będą SpongeBob, Kęciastoporty i Rybka Nemo. Melo!

0: To numer, który wrócił do nas po 14 latach od daty wydania, no i staje się hitem na całym świecie, w Polsce również i w Meloradiu też. Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj. Tak gramy jeszcze przed 19, a po 19 będę miał między innymi wlotki na Sunrise Festival i dużo dobrego grania.
1: A już o 19 zagramy
0: Jazzy Can't Deny It. Od tego numeru rozpoczniemy 19, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399. Po reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w Melo.
1: Na zegarach już punktualnie 19, słuchacie Melo Radia i to jest wasz najlepszy możliwy wybór na ten wieczór. A dlaczego? No mam kilka powodów. Vintage Culture i Lost, ten numer wam na pewno zagram. Będzie Alan Walker i Fire, zaczynamy od Jazzy i Can't Deny It, a w tej godzinie ktoś z was wygra wlotki na Sunrise Festival, więc warto być z Melo Radiem blisko. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

Ale ten numer dobrze wchodzi w samochodzie. Lost to Vintage Culture w Meloradiu, 8 minut po 19. A ja za chwilę będę miał dla was wlotki na Sunrise Festival, więc uważnie słuchajcie, Melo, to za chwilę się już wydarzy.

0: Danis Tokedo. If only you w Meloradio. Ale klasyk. 17 minut po 19. Jesteście gotowi na imprezę?
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: I to może być naprawdę impreza waszego życia nad morzem, w środku lata, z najlepszymi DJ-ami na świecie. A mowa oczywiście o Sunrise Festival. To 3 dni naprawdę mocnej gry ze 6 scen. No a my mamy dla was wlotki na to wydarzenie, żebyście mogli przeżyć to razem z nami, z Meloradiem. Wlotki na ostatni dzień Sunrise Festival, 2 sierpnia. Wtedy zagrają no m.in. Afrojack, Hardwell, Oliver Heldens, no i masa innych artystów. A żeby zgarnąć podwójną wlotkę, podwójne zaproszenie właśnie na ten ostatni dzień Sunrise Festival, no to dajcie mi znać, na którego z DJ-ów grających 2 sierpnia czekacie najbardziej i dlaczego. Czekam na głosówki na WhatsAppie. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: To oczywiście Afrojacka z nim, Sia i David Guetta, Awake Tonight.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No właśnie, tak a propos ostatniego dnia Sunrise Festival, 2 dnia sierpnia, to miałem pytanie, na kogo wy najbardziej czekacie? Na którego z DJ-ów, kogo chcielibyście najbardziej usłyszeć, no i dlaczego? No i Norbasek się nagrał, no to dawaj.
2: To czekam za Hardwellem. Dlaczego? Bo tworzy niesamowity klimat i energię, którą ciężko jest podrobić innym DJ-om.
0: Oj, dokładnie tak. Na Afrojacka i Hardwella i w ogóle wszystkich innych tam, to zawsze, więc mega dobry wybór. No to Norbasku, szykuj się, podwójna wlotka na ostatni dzień Sunrise Festival. W tym momencie leci do ciebie, ale spokojnie, tych wlotek mamy jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz.
1: Sometimes I get a good feeling.
0: Krzyczysz.
2: Yeah!
0: I wygrywasz. Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara... Na mediaexpert.pl.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Ale to dobrze buja. Monster, Lumix i Gabry Ponte w Melo. Tak podkręcamy tempo. 19 minut do 20 nam zostało. Pychu z tej strony, siemano. Jak pożyczać hajs, to słuchajcie tylko od niego. Ten gość przejął wszystkie koncerty w Polsce. Wójci i burmistrzowie to normalnie zabijają się o niego. A mowa oczywiście o Skolimie. No i właśnie czytam, że stawka za jego koncert to nawet 70 tysięcy złotych. A za cały rok występowania ma się zbliżyć do zarobienia prawie 40 milionów w PLN-ach. No dobrze, że przynajmniej na swojej stacji benzynowej nie ma takich cen.

0: pozdrowieniami dla całego Krakowa.
1: Czekam na wiatr, co rozgoni.
0: Krakowski Splin w Melo.
1: Ciemne, skłębione zasłony.
0: To Tripsy, Robert Wiewióra.
1: Stanę wtedy na raz.
0: A za chwilę będzie 20 na zgarach.
1: Ze słońcem twarzą w twarz.
2: A już o 20 zagramy
0: Ray, David Guetta i Hypaton. Where's my husband? I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 20, a zagram go punktualnie o pełnej. Wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać. No i mam też nadzieję, że wy mi trochę na WhatsAppie po 20 pogadacie.

0: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
5: Po reklamie.
6: Idę. Idę w Melo.
7: Na zegarach już punktualnie 20, no i patrzcie, już prawie żegnamy ten poniedziałek. Do piątku już coraz bliżej, przymkniemy oko i zaraz on będzie. A ja do tego wam fajnie zagram. Meduza i Henry Camomile. Na pewno w tej godzinie będzie też Black Eyed Peas z hitem I Got a Feeling, a zaczynam od Where's My Husband, Ray, David Guetta i Hypatona. A ja jestem Pychu, siemano.
5: Melo Radio. Idę w Melo.

To numer 2 ostatniego notowania 30 Meloradia, waszej listy hitów. Andy Dust i Harris to Zakaria, 15 minut po 20. Świetnie jest to numer, sprawdza się w każdej sytuacji. Słuchacie Meloradia, no właśnie, a gdzie go teraz słuchacie, przy jakiej sytuacji? Jestem mega ciekawy, gdzie się łapiemy o 20.15 w poniedziałek, czy to jest praca, dom, czy może samochód, a może mamy jakichś kierowców autobusów albo tramwajów, którzy jeżdżą razem z Meloradiem. Dajcie mi o tym znać, czekam na głosówki na naszym WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a za te najlepsze głosówki będę miał zestaw naszego merchu. Torba, kubek i pomadka. Kto wie, być może taki zestaw do kogoś z was trafi. Czekam na głosowy, chcę usłyszeć wasze piękne głosy. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A to Calvin Harris, Alesso i Hearts Under Control.

0: tak podkręcamy tempo. 27 minut po 20 na zgarach. Pychu z tej strony, siemano. No a gdzie wy teraz właśnie Meloradia słuchacie? Nagrywacie głosówki na WhatsAppie. Kuba?
1: Ja to aktualnie na taksówce jeżdżę i zawsze was słucham. I przez to, że was słucham i takie dobre hity puszczacie, firmie mówią, żebym trochę zwolnił. Trochę za szybko tu w mieście.
0: O nie! Jeżdżę.
1: Pozdrawiam.
0: Kuba, byle zgodnie z ograniczeniami, no ale ja mam teraz numer do auta idealny. Kiedyś Above i Beyond, a teraz zupełna nowość od Dubdogs. Kiedyś Blue Monday, a teraz How Does It Feel?

0: Fly Project w Melo. Toka Toka już za nami. A już w najbliższy piątek
1: Sunrise on Air w Melo Radio.
0: No właśnie, będzie nowy program na antenie Meloradia, Sunrise on Air. To w ramach biforu przed dobrym Melo Playka będzie napchana artystami, którzy już w te wakacje zagrają dla was na Sunrise Festival. Będziemy mieli masę ciekawostek o tej imprezie, no i też ogólnie o muzyce EDM-owej. No fajnie będzie, wpadajcie w każdy piątek po godzinie 21. Warto to sobie zapisać, bo to będzie naprawdę mocny program. Wpadajcie na Sunrise on Air. A już teraz bardzo mocna nowość na playliście Melo. Anima Eliza, to Bad Angel.
1: Sunrise on Air w Melo Radio.

0: Będzie dobrze, jak ma być. Sioki i Sobel, ile lat w Melo jeszcze przed 21?
1: A już o 21 zagramy.
0: Gordo i Rainier Zunewelt, będzie Loco Loco. Ten numer już punktualnie o 21, a to już za chwilę się wydarzy, a zagramy go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać. Punktualnie o pełnej.

nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim

0: reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
8: Sprawdź to sam, czeki out, kusi cenę każdy dział.
9: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: O reklamie.

0: idę w melo.
1: Na zegarach już punktualnie 21. Cały czas wysyłacie głosówki na WhatsAppie Melo Radia z odpowiedzią, gdzie teraz Melo słuchacie. Za chwilę do nich wrócę, a teraz patrzę na to, co dzieje się w playliście. Za kilka chwil wpadnie Taylor Swift, będzie Doda, a zaczynamy od numeru Loco Loco, to Gordo i Rainier z Unewelt. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Oskar Metkej i Sweet Nothings. Nowość na antenie Melo Radia, 14 minut po 21 na zgarach. A gdzie wy teraz Melo słuchacie? Cały czas wysyłacie głosówki. Peter, co tam u ciebie?
1: Kierowcą tramwaju może nie jestem, ale kierowca busika z pogodnego Turku serdecznie pozdrawia. Walnijcie jakimś basem.
0: A nie ma sprawy, jak do busika, no to basem trzeba walnąć. A i bardzo proszę. Klient mówi, klient ma. Armin van Buuren i Trevor Guthrie. This is what it feels like. Hey, Venny, Caitlin, Aragon i High Round to za chwilę.

0: i Priska, to on the move w Melo. Tak podkręcamy tempo, 29 minuty po 21 na zgarach, a wy pamiętajcie, że cały czas możecie zgłosić się po szybką kasę. Mamy dla was 200 do wydania tak naprawdę na co tylko chcecie. Wystarczy, że wasz pomysł napiszecie nam na meloradio.pl. Tak zrobiła Ola, no i posłuchajcie, na co ona wyda hajs.
1: Planuję grilla ze znajomymi na działce. Wszystkie matury już są za mną, a na dodatek jeszcze są urodziny brata, więc w sumie podwójny powód do tego.
0: No proszę, no to kasa się na pewno przydała. Meloradio.pl, tam się po nią zgłaszacie, 200 do wzięcia. A teraz do wzięcia nowość od Timiego Trumpeta, Franka Walkera i Johna Martina. All My Life, tak się nazywa ten numer i to jest prawdziwy sztos.

Ale to jest przepotężny głos. Sally Goulding, Illenium, Don't Want Your Love w Melo Radio. Kręcamy tempo, 16 minut do 22 nam została. Wy pamiętajcie o tym, że przez ten cały tydzień możecie walczyć o to, żeby już w przyszłą sobotę, nie tą co będzie, tylko jeszcze przyszłą, pojawić się na koncercie Florajdy. No a to jest gość, który hitów ma naprawdę całą masę. No między innymi numer Good Feeling. No i żeby zdobyć wejściówki do, no właśnie, na podwójne wlotki na koncert Florajdy, to wystarczy, że ten dźwięk skończycie. No właśnie, takie najgłośniejsze musicie zrobić. No i kto wie, być może to właśnie wy będziecie na koncercie Florajdy. Meloradio.pl, tam zgłoszenia. No i już jutro kolejna osoba z was takie wejściówki zgarnie.

ale to jest fajny, ale to jest wakacyjny sztos. Magnetic i Bauza w Meloradio. Tak gramy jeszcze przed 22. Ta już za chwilę wbije na wszystkie zegary w całej Polsce, a wy wbijajcie na meloradio.pl, no i głosujcie na ten numer. Jeżeli wam się on podoba, to będziemy wiedzieć, żeby grać go wam częściej. Bauza, Magnetic się on nazywa. Fajnie, jakby skoczyło kilka oczek do góry w następnym notowaniu. A następne notowanie 30 Meloradia już w piątek po 18.

0: Reklama. Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie. Meloradio.

0: Koloracją Rąkowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

wali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Meloratium Rąkowo. Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało?
2: No i? Ani spać, ani

0: Się położyć.
1: No jak co? Wstawać!
2: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
3: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
4: Waldek,
3: Marcin
2: i Daria.
4: I to nie było bzzz, tylko pum, pum, pum.
5: M to